0: Kenton Radio Weekend.
1: To może być, może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

0: Reklama.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama. Psst, cześć, tu Influencer, ten od Sen.
1: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
0: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Zachować pamięć. Reportaż Henryka Dedo i Magdy Balcerak. Część druga.
1: Po lewej stronie widzimy tam w oddali taki szereg budynków. To są przedwojenne budynki. To nazywano tutaj kolonią kolejową. I tu w tych budynkach właśnie mieszkali kolejarze, którzy byli zatrudnieni właśnie tutaj w tym węźle kolejowym w Zawrzdowicach. A teraz właśnie zaraz za chwileczkę będziemy już w miejscu, gdzie znajdował się obóz pracy przymusowej dla Żydów. W takiej scenerii między innymi się to odbywało.
2: No ja to powiem tak, że ja jestem pełna podziwu dla mojego męża, bo ja nie byłabym w stanie tego zorganizować. Natomiast Wiesiek w dzień upamiętnienia, najpierw były uroczystości przy pomniku, a później właśnie w zamku, w Zebrzydowicach, w sali zawsze był koncert. Zapraszał mój mąż zawsze Dorotę Herok, która prowadzi szkołę tańca żydowskiego, klezmer w Cieszynie. No i oni naprawdę na takim wysokim poziomie zawsze prezentowali piękne tańce i pieśni. Zawsze jeszcze potem jakiś drugi zespół był. Raz mieliśmy zaproszoną część grupy z Jarmuła, ten pieśń. Te koncerty cieszą się bardzo dużym powodzeniem.

0: To wszystko rozwijało się stopniowo. Najpierw zorganizowaliśmy wieczór pieśni żydowskiej, żeby właśnie tak zaakcentować coś, że tutaj też gdzieś Żydzi byli, że żyli. Następnego roku mieliśmy okazję zamontować tą nową tablicę. Tam, gdzie obóz się znajdował, w Zebrzydowicach, koło dworca PKP, zrobiliśmy uroczyste otwarcie z udziałem władz gminy. Później w następnym roku jeszcze postarałem się o to, żeby tą uroczystość poszerzyć o następne miejsca pamięci, bo tych miejsc pamięci są trzy właśnie. Miejsce byłego obozu i dwa miejsca pochówku, gdzie te ofiary były zagrzebywane, gdzie tutaj teraz jesteśmy, właśnie w Kończycach Wielkich, w tej sąsiedniej miejscowości. A później w następnym roku jeszcze w Zebrzydowicach, w miejscu, gdzie ta część początkowo tych ofiar była zagrzebywanych.
1: Wiele jest na terenie Polski miejsc, w których słowa są zbędne. Warto pomilczeć. Takim właśnie miejscem u nas w Zebrzydowicach jest to, obok którego stoimy. I tylko ten niemy głaz krzyczy za tych, którzy tu zostali pomordowani. Dlatego w imieniu władz samorządowych chciałem podziękować gorąco za tę inicjatywę ufundowania nowej tablicy w tym miejscu, a tym wszystkim, którzy tu zostali zamordowani, cześć ich pamięci. Dziękuję bardzo.
0: W związku z tym, że co roku filmujemy, nagrywamy te wydarzenia, które tutaj mają miejsce, upamiętnienie, no i umieszczamy również w sieci, na naszej stronce, na stronce kościoła, na stronce Gminnego Ośrodka Kultury. Przez to ta informacja gdzieś tam trafia do szerszego gremium. I tak oto właśnie pan Eddie Frank w Holandii, będąc, szukając gdzieś w internecie, gdzie jego bliscy zostali pochowani, natknął się na jeden z, które tam umieściliśmy, i od razu zorganizował taką wycieczkę edukacyjną do Oświęcimia. Jeden dzień poświęcił na to, żeby odwiedzić Zebrzydowice. No i dzięki temu mógł przyjechać z całą grupą kibiców klubu piłkarskiego Feyenoord Rotterdam.
2: Cała ta sytuacja z przyjazdem wycieczki, którą zorganizował Eddie Frank z Holandii, to była wycieczka licząca prawie 40 osób. Nikt z nas nie miał telefonu do Eddie'a. Przyszli panowie z gminy, panowie radni, wszyscy w krawatach, koszulach. Deszcz wtedy padał, my z parasolkami i stoimy przy tym pomniku i czekamy. Nie mamy telefonu, nie mamy żadnej informacji, nie mamy żadnego kontaktu. Było zimno, a oni się spóźnili prawie godzinę. To, że ci panowie z gminy nie odeszli i nie zrezygnowali, to naprawdę wielki szacunek dla nich, bo myśmy już po prostu się troszeczkę bali, że Eddie po prostu nie dojedzie. Ale w końcu przyjechali. Nie spodziewaliśmy się właśnie, że w ogóle do tego dojdzie i w ogóle, że się to wszystko udało.
3: Witam serdecznie wszystkich, którzy przybyli na to miejsce, również pana przewodniczącego gminy żydowskiej Swetowic, ale szczególnie dzisiaj chcę przywitać pana Eddie Franka wraz z małżonką Hanną, którzy przybyli do nas z Holandii. Eddie Frank stracił w obozie w Zebrzydowicach cztery najbliższe sobie osoby i chciałbym w pierwszej kolejności jego poprosić o zabranie głosu.
4: In recent research I found out that from
5: w ostatnich przeprowadzonych przeze mnie badaniach odkryłem, że w mojej rodzinie około 200 ludzi straciło życie podczas Holokaustu. W pierwszym transporcie z Westerbork do Auschwitz było 55 ludzi. Pociąg zatrzymał się w Koźlu. Z tego pociągu wyciągnięto mężczyzn. Wszystkich od 15 roku życia do 55 albo nawet do 60 roku życia. Wśród nich był również mój wujek Elkan Frank. I trzech jego najstarszych synów,
4: Maurycy,
5: Aleksander
4: and Jonas.
5: I Jonas.
4: His wife,
5: jego żona,
4: Marianne, and the youngest boy of 10, Edward.
5: 10-letni Edward.
4: They continued with the train to Auschwitz.
5: Oni wszyscy pojechali dalszym transportem do Auschwitz wraz z moim dziadkiem Jonasem oraz z moją babcią Esterą oraz innymi członkami mojej rodziny. Oni przybyli do Auschwitz 3 września 1942 roku i od razu zostali zabici.
0: Pod tablicą upamiętnienia znajdują się takie kamienie pamięci, 5 takich kamieni, które przywiózł ze sobą pan Eddie Frank z Holandii. Na 4 z tych kamieni są właśnie nazwiska, nazwisko Frank, i to są właśnie wszystko krewni, od pana Edio Franka, który...
6: Jonas Frank.
0: Tak, Elkan Frank, ten wujek. No i tutaj są jego synowie, 21 rok, Mauritz. Jeszcze dwóch pozostałych. Ale również jest tutaj Emanuel Narden, takie nazwisko widnieje na jednym z tych kamieni. To był piłkarz klubu Feyenoord Rotterdam. Przed wojną grał w tym klubie, miał 16 lat. No i miał żydowskie pochodzenie i też tu w Zebrzowicach stracił życie.
5: Przed wojną w Rotterdamie mieszkało około 12 tysięcy Żydów. Natomiast po wojnie można było się doliczyć 300 lub 400 żyjących przedstawicieli tego narodu.
0: Edio Frank w Holandii zajmuje się wskazywaniem na pewne zjawisko, które narasta coraz bardziej, antysemityzmu na stadionach piłkarskich. I on jest bardzo mocno w to zaangażowany, żeby uświadamiać ludzi, czym to zagraża. I właśnie dlatego przywiózł kibiców z klubu piłkarskiego Feyenoord Rotterdam, bo ten klub piłkarski zrzeszał w swoich szeregach, przed wojną przynajmniej, wielu piłkarzy, którzy byli żydowskiego pochodzenia, między innymi 16-letni chłopiec, piłkarz tego klubu. Po wizycie pod tym pomnikiem zostaliśmy zaproszeni przez dyrektora szkoły podstawowej. No i tam kibice tego klubu mogli zagrać z chłopakami ze Brzydowic w piłkę na boisku. Goście z Holandii zostawili szalik klubowy dla szkoły, tam w szkole jest pozostawiony.
4: What I found out in Holland that a lot of Dutch families who lost people.
5: Znamy wielu ludzi w Holandii, którzy przyznają się do tego, że stracili albo ojca, albo syna, albo brata tutaj w Zebrzydowicach w obozie. Oni teraz wszyscy wiedzą, kiedy i gdzie ich bliscy zostali pochowani, ale nie wiedzą nic na temat Zebrzydowic. I dzięki tej inicjatywie teraz możemy tą informację przekazywać dalej.
0: Cieszę się z tego, że ta wieść o tym, co tutaj się dzieje, roznosi się gdzieś tam po całym świecie. Przyjechało małżeństwo z Kanady, którzy też chcieli zobaczyć to miejsce. Innym razem przyjechała również duża grupa Żydów z Izraela, którzy w zasadzie pochodzili z Rosji, ale już od kilkudziesięciu lat mieszkali w Izraelu, więc też przyjechali tutaj, żeśmy się ugościli i oni mogli zobaczyć te miejsca. Więc no, coraz więcej ludzi się o tym dowiaduje i mam nadzieję, że w przyszłości może nawet tutaj trafią te osoby, które straciły tutaj swoich bliskich, bo to w zasadzie też i o to chodzi. Jeszcze ci ludzie żyją przecież.
2: Raz też była taka sytuacja, że nasz syn jechał do pracy i mówi: tato, tato, tam przy pomniku tyle osób stoi. No i wie się od razu, koszula, szybciutko wyszykował się i jedziemy. No i okazało się, że właśnie to była grupa młodych Niemców. Mówiła pani, że co 3 miesiące taka grupa tu przyjeżdża. No chcą, żeby świadomość wśród młodych Niemców troszeczkę wzrosła na temat właśnie tego, co działo się podczas II wojny światowej. To jest wszystko praca Edio Franka, który przedstawił to u siebie w ministerstwie, a później na konferencji ogólnoświatowej udostępnił wszystkie te informacje na temat tego obozu. No i też przyszło pismo z Yad Vashem, że gdzieś tam jest to zanotowane.
0: Tutaj otrzymałem taką informację, taką wiadomość z Instytutu Yad Vashem. Tej treści w imieniu Yad Vashem chcieliśmy ci podziękować za ważną dokumentację z czasów Holokaustu, którą przekazałeś naszej kolekcji archiwów. Jak ci wiadomo, obszerne archiwum Yad Vashem, twoje eksponaty dołączono do naszego archiwum w katalogu o numerze, i tutaj jest podany numer, z poważaniem personel archiwów Yad Vashem. No, moje wysiłki nie idą na marne, że to gdzieś tam dociera i ludzie mogą się z tym zapoznać, zaznajomić. A tu nie chodzi o mnie, ale chodzi o tą pamięć, o tych ludziach, więc no jest to jakiś powód do radości.
2: Ale miejsce stało się bardziej znane. No kiedyś tutaj nic się nie działo, nic kompletnie.
7: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie wszystkich witam na wyjątkowym wydarzeniu, jakim jest otwarcie tej wystawy. Wystawy, która pamiętnia i przypomina historię obozu pracy przymusowej dla Żydów tutaj.
0: Tutaj przed wojną w tym domu dwie siostry Żydówki prowadziły sklep. Moja babcia opowiadała zawsze, że pamięta, jak pewnego dnia w początku wojny, wczesnym rankiem, gestapowcy prowadzili te dwie siostry tutaj na dworzec PKP w celu wywiezienia ich do obozu koncentracyjnego. Tu naprzeciwko stoi dom, w którym przed wojną mieszkała rodzina Kortblumów, która prowadziła tutaj sklep. Kiedy pracowałem jeszcze w drukarni, zjawił się w drukarni człowiek, taki starszy już bardzo, który przyjechał ze Stanów Zjednoczonych i chciał wydać tomik poezji. Ja pracowałem jako drukarz wtedy w drukarni Arka w Cieszynie. I on powiedział, że jego rodzina pochodzi z Pruchnej. Zapytałem jedną osobę, która jest z naszego kościoła, a mieszka w Pruchnej, czy coś może kojarzy, czy coś może wie, czy może mu ojciec lub dziadek coś mówił na temat rodziny Kortblumów. I on mi właśnie dokładnie powiedział, że to jest właśnie ten dom, w którym mieszkała ta rodzina. I oni przewidzieli, co może się stać i już parę miesięcy przed wojną sprzedali ten dom i całą swoją posiadłość za zaniżoną cenę i po prostu wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych. Udało im się w ten sposób przetrwać wojnę. Na ziemi cieszyńskiej w ogóle mieszkało wielu Żydów i również tu w Kończycach też parę rodzin mieszkało, żyło na terenie Pruchnej. No w samym Cieszynie to już w ogóle jest takie miejsce, czy Skoczów, czy Cieszyn, to są takie miejsca w Ustroniu. Bielsko, to bardzo wielu Żydów, mieszkańców Bielska było Żydami. 1000 lat historii, bądź co bądź. Dzisiaj wydaje mi się, że w Polsce chyba około 10 tysięcy albo 15 tysięcy Żydów tylko żyje. Takich, którzy, o których wiadomo, że mają pochodzenie żydowskie.
7: Projekt Ocalić od Niepamięci, mogliśmy tą wystawę przygotować. Ale myślę, że szczególne podziękowania dla osoby, która w sposób merytoryczny pracowała nad tą wystawą, nad przygotowaniem dokumentu, dzięki której ta wystawa powstała i dostała publikację. Pan doktor Wojciech Jukowski, to o nim mowa. Swoją pracą, ale z całym zespołem osób, które się to włączyły, przyczyniły się do tego, że ta wystawa się w taki sposób mogła tutaj zajść.
0: Kiedyś, rozmawiając z księdzem proboszczem, bo mieliśmy razem wskazać, właściwie ksiądz proboszcz miał wskazać miejsce, gdzie pamiątkowa macewa na cmentarzu w Zebrzowicach miałaby stanąć, zapytał mnie, co mnie właściwie skłoniło do tego, żeby zająć się tym upamiętnieniem Żydów. No i pomyślałem nad tym i odpowiedziałem mu w ten sposób, że to dlatego, że Pan Jezus był Żydem. Zawsze tak mówię, że nie udało mi się osobiście ocalić ani jednego Żyda, ale udało mi się ocalić pamięć o tych, którzy nie zostali ocaleni.

0: Służby wyjaśniają okoliczności ataku nożem w szkole w Warszawie. Za chwilę sprawdzimy też maksymalne ceny paliw i zajrzymy do nowego rezerwatu przyrody w Wielkopolsce. Marcin Krzemiński. Służby wyjaśniają okoliczności kolejnego ataku nożem w szkole. Wczoraj na warszawskiej Pradze 21-letnia uczennica zaatakowała 3 osoby w budynku szkoły dla dorosłych. Poszkodowana 17-latka trafiła do szpitala z ranami ciętymi, ale jej życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Pozostałe 2 osoby nie poniosły uszczerbku na zdrowiu, mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski.
1: Nóż został odebrany przez mężczyznę, który jest pracownikiem tej uczelni. No i tutaj dalej już została przekazana obezwładniona kobieta policjantom. Policjanci byli na miejscu po 4 minutach. W związku z tymi zdarzeniami w kraju jesteśmy w okolicach uczelni, w weekend także w uczelni wyższych.
0: To 3. atak ucznia z użyciem noża, do którego doszło w ostatnich dniach na Mazowszu. Wcześniej podobne sytuacje miały miejsce w Ostrołęce i pod Wyszkowem, gdzie zginęła szkolna woźna. Od wczoraj trwa cisza wyborcza przed 2. turą przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Obowiązywać będzie do zamknięcia lokali wyborczych, czyli dziś do godziny 21. Za jej złamanie grożą kary finansowe. Jeszcze dziś i jutro wyższe niż w piątek ceny maksymalne na stacjach paliw. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 97 groszy. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8 zł i 6 groszy. I tu wyraźna zmiana, bo aż o 24 grosze, rzecz jasna, na litrze. Wielkopolska zyskała nowy rezerwat przyrody Dolina Lutyni. Został utworzony w nadleśnictwie Jarocin, 70 km od Poznania. Znajdują się tam przełomy rzeczne, dzikie wąwozy, lasy łęgowe oraz naturalne źródliska. Występuje także wyjątkowo rzadki, zwłaszcza na terenach nizinnych, gatunek skrzypu olbrzymiego, największego występującego poza strefą tropikalną. Na koniec przypominam, dziś niedziela handlowa, więc duże sklepy i galerie będą zamknięte.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Nie zabraknie chmur, ale możliwe też większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Będzie też padał przelotnie deszcz, a na zachodzie i Pomorzu możliwe burze i lokalnie opady krupy śnieżnej. Na termometrach od 11 do 15 stopni.
2: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
4: Bonton Radio.

0: Reklama. Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krewbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krewbet, Pawłów, ulica Lubelska 80, Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
1: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
2: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
0: Reklama.
4: Bonton Radio. Weekend.

0: specjalna narada u premiera po ostatnich atakach w szkołach. Potem prezydent USA chwalący Putina i ganiący Zełenskiego. Powiemy też o okrągłych urodzinach pewnej trasy szybkiego ruchu. Marcin Krzemiński. W kancelarii prezesa Rady Ministrów ruszyła kilka minut temu specjalna odprawa z udziałem ministrów i służb z inicjatywy premiera Donalda Tuska. Spotkanie zostało zwołane w związku z aktami przemocy w ostatnich dniach w szkołach na Mazowszu i falą dezinformacji. A wczoraj, przypomnę, miał też miejsce atak w szkole dla dorosłych na warszawskiej Pradze Południe. 21-latka zaatakowała ostrym narzędziem trzy kobiety.
1: Osoby poszkodowane to jest jedna osoba, 17-letnia kobieta, która została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi przed ramienia w stanie niezagrażającym życiu.
0: Mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski. Napastniczka obezwładnił pracownik placówki. Nie wiadomo, jakie były jej motywy, ale służby nie łączą tego ataku z tymi, których dopuszczali się w ostatnich dniach nastoletni uczniowie. Donald Trump chwali Władimira Putina i krytykuje Władimira Zełenskiego. Prezydent USA powiedział, że podczas ostatniej rozmowy telefonicznej z przywódcą Rosji usłyszał od niego, że chciałby zakończyć wojnę w Ukrainie. Prezydent Putin bardzo chciałby, żeby doszło do rozwiązania konfliktu. Poza tym uwalnia dużo paliwa dla świata. To coś dobrego i to po bardzo niskiej cenie. Trump powtórzył, że w Ukrainie powinny się odbyć wybory prezydenta. Ocenił też, że gdyby Zełenski wcześniej zgodził się na porozumienie, byłoby ono dużo lepsze. Oskarżył też Ukrainę, że atakując rafinerię w Rosji chce przysparzać problemów światu. Od poniedziałku do piątku w województwie mazowieckim odbywać się będą ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26. Uruchamiane będą syreny alarmowe, będą przez minutę emitowały ciągły dźwięk. Ma to służyć sprawdzeniu funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Urzędnicy apelują o zachowanie spokoju. Na koniec jeszcze polskie drogi i ich historia. Pół wieku temu, 11 października 1976 roku, otwarto Gierkówkę, czyli trasę szybkiego ruchu Warszawa-Katowice. Miała być częścią większego autostradowego planu, no ale ostatecznie na sieć bezkolizyjnych dróg przyszło nam poczekać wiele lat.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Więcej słońca niż wczoraj, ale będzie też przelotnie padał deszcz. Najbardziej intensywnie na południowym wschodzie. Na termometrach na ogół od 12 do 15 stopni.
2: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl Bon Ton Radio.

0: reklama.
1: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
2: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
0: Reklama.
3: Bon Ton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Chełmski Dom Pogrzebowy informuje o otwarciu nowej strony internetowej www.chelmskidompogrzebowy.pl. Nowy serwis internetowy szczegółowo przedstawia informacje dotyczące możliwości organizacji pogrzebów tradycyjnych i świeckich, kremacji, transportu zmarłych, ekshumacji, pomocy przy formalnościach czy dostępnych akcesoriach pogrzebowych oraz o jednej z nowych usług – bezpłatnych e-nekrologach. To zawiadomienia o pogrzebie zawierające najważniejsze informacje o osobie zmarłej oraz terminie i miejscu ceremonii. E-nekrolog można łatwo udostępnić rodzinie i znajomym poprzez wiadomość SMS lub media społecznościowe. Każdy e-nekrolog posiada moduł umożliwiający złożenie kondolencji. Rodzina może opublikować podziękowanie skierowane do osób, które uczestniczyły w ostatnim pożegnaniu lub okazały wsparcie w czasie żałoby. www.chelmskidompogrzebowy.pl.
0: Reklama.
2: Bonton Radio Weekend. Bonton Radio Weekend.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Recepta na udany dzień?
2: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
1: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
3: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.
4: Bon ton Radio. Weekend.

0: W ostatnich atakach specjalne spotkanie premiera z ministrami i służbami. Potem tragedia w Wielkopolsce. W wypadku zginęły dwie rowerzystki. Będą też wybory w Krakowie i niezwykłe odkrycie w Warszawie. Marcin Krzemiński. Po ostatnich atakach w szkołach premier nie ma wątpliwości, to były działania spontaniczne.
1: Wynikające głównie z aktywności sieci. Odnotowujemy oczywiście wzrost fascynacji przemocą. To nie jest grupa zorganizowana. Mówimy o pewnej liczbie młodych ludzi, którzy są aktywni w internecie, aktywni jeśli chodzi o poszukiwanie treści nazistowskich.
0: Mówił Donald Tusk na porannej odprawie służb w kancelarii premiera. Jak przekazał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, w ciągu ostatnich trzech dni skontrolowano 65 tysięcy placówek oświatowych. Zatrzymano też 117 osób.
2: W każdym tego typu przypadku prowadzone są czynności, ewentualnie sprawy kierowane są do prokuratury bądź do sądów rodzinnych. Te zatrzymane osoby to głównie osoby w wieku 13-19 lat, choć także zdarzały się osoby młodsze.
0: Kontrole trwają. Dziś okolice szkół i uczelni patrolować będzie nawet 10 tysięcy funkcjonariuszy. Jutro 20 tysięcy. Tragedia w Wielkopolsce. Młody kierowca potrącił autem dwie pochodzące z Ukrainy rowerzystki jadące poboczem drogi w Zieminie w powiecie grodziskim. W wyniku obrażeń zmarła 20-latka. Druga z kobiet, 27-latka, w ciężkim stanie trafiła do szpitala. 20-letni kierowca był trzeźwy. Została mu pobrana krew do dalszych badań. Sprawą zajmuje się policja pod nadzorem prokuratury. 3 godziny temu ruszyła druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Mierzą się w niej Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Wyborcy do 21 będą głosowali w 454 obwodach na terenie miasta. Historyczne odkrycie na budynku w Warszawie. Robotnicy, skuwając tynk przy ulicy Puławskiej 48, odkryli znak Polski walczącej z czasów II wojny światowej. No, o znalezisku został poinformowany konserwator zabytków. Kotwica zostanie wyeksponowana na ścianie budynku i stosownie zabezpieczona.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Maksymalnie 13 stopni w Wielkopolsce, 14 w Trójmieście, na Mazowszu i na Lubelszczyźnie, 15 na Mazowszu. Dużo słońca, ale będzie też padał deszcz, a na zachodzie i Pomorzu możliwe również burze.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
4: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
4: Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
0: Reklama.
5: Ponton Radio Weekend.

0: Reklama.
1: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210.

0: Lokator ogrodzeń na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
1: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181. Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
2: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazolinych chlorowodorków w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia uchośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep Chełm Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Serwis. Zadzwoń 82 565 72 40. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
3: Pamiętasz myjnię ręczną Lux przy ulicy Strażackiej 4 w Chełmie? Od początku roku Lux działa pod nowym kierownictwem. Nowi właściciele przynieśli świeżą energię, wyższą jakość i przede wszystkim inne podejście do klienta. Przyjedź, zostaw auto i spokojnie załatw swoje sprawy w centrum Chełma, a profesjonaliści zajmą się resztą. Dokładne mycie ręczne, kompleksowe czyszczenie wnętrza, pranie tapicerki, usługę zawsze dopasowujemy do Twoich potrzeb. Myjnia ręczna Lux, Chełm, ulica Strażacka 4. Zadzwoń 513 876 190.
0: Reklama.
4: Słuchacie Bonton Radio.

0: way. I had to do it the hard way.
1: Służby nie potwierdzają, by ze falą przemocy w szkołach stał obcy wywiad. Hubert Hurkacz w 1/8 finału turnieju w Szanghaju. Będzie też o podróżach mieszkańców Unii Europejskiej. Marcin Krzemiński. Służby nie potwierdzają, by za falą przemocy w szkołach stał obcy wywiad. Analiza zdarzeń z ostatniego tygodnia nie wykazała inspiracji ze strony państwowego aktora. Tak mówiła podczas odprawy u premiera wiceszefowa ABW pułkownik Małgorzata Żochowska. Zastrzegła jednak, że nie można wykluczyć wykorzystania napięcia społecznego do innych celów.
2: Nie można wykluczyć, że takie narastające napięcie społeczne i eskalacja społeczna, którą sami podgrzewamy i podgrzewały grupy nasze i młodzieżowe, i rodzicielskie, może spowodować, że będzie to wykorzystane do innych celów, do destabilizacji państwa. Więc apelujemy o to, żeby był po prostu spokój i w tych tematach.
1: Premier zapowiedział utrzymanie dalszych kontroli wzmożonych policyjnych patroli w szkołach w kolejnych dniach. Jutro w Sądzie Okręgowym w Kaliszu ma rozpocząć się ponowny proces policjanta Sławomira L., który w 2019 roku śmiertelnie postrzelił w Koninie 21-letniego Adama C. Poprzedni wyrok uchylił sąd apelacyjny w Łodzi. Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału turnieju w Szanghaju. Po zaciętej walce pokonał Chińczyka Idzu 6-2, 3-6, 6-3. Kolejnym rywalem Hurkacza będzie albo rozstawiony z numerem 7 Amerykanin Frances Tiafoe, albo Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina. Przypomnę, że Hurkacz turniej w Szanghaju wygrał w 2023 roku. Piłkarze ekstraklasy wrócili na boiska po 3-tygodniowej przerwie związanej z meczami reprezentacji. Niemniej mistrz Lech oraz wicemistrz i lider Górnik nie straciły formy. W meczach 10. kolejki poznański zespół wygrał we Wrocławiu ze Śląskiem 4-1, na Zabrzanie pokonani w Białymstoku Jagiellonie 3-1. Na koniec jeszcze podróże małe i duże. Mieszkańcy Unii Europejskiej wydali w ubiegłym roku więcej na podróże zagraniczne niż krajowe, mimo że znacznie częściej wybierali wyjazdy we własnych państwach. Wynika z danych Eurostatu. Na wyjazdy zagraniczne przeznaczyli blisko 379,5 miliarda euro, a na krajowe nieco ponad 266 miliardów euro.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stachniuk Super Optyk, autoryzowany dealer okularów z Kappa Eyewear.
1: Zachmurzenie duże, większe przejaśnienia, ale i też przelotny opad deszczu, a na zachodzie i Pomorzu może zagrzmieć. Na termometrach 13 stopni w Wielkopolsce, 14 w Trójmieście, na Śląsku i na Lubelszczyźnie, 15 na Mazowszu.
3: Sponsorem prognozy pogody był Stachniuk Super Optyk. Hełm Popiełuszki 7. W trosce o Twoje oczy. Bonton Radio.

0: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
1: Witamy w kolejnym odcinku Instrukcji przetrwania. Marcin Petruk
2: i Damian Grzywna.
1: Tydzień temu zapowiedzieliśmy, że będziemy rozmawiać o systemie Greyman, natomiast odłożymy to na następną niedzielę, ponieważ temat bardziej bieżący, a mianowicie sygnały, sposoby komunikowania się i tego typu rzeczy. Zacznijmy od klasyki, czyli od alfabetu Morsa. Czym to jest i kto może się nim posługiwać?
2: Alfabet Morsa, myślę, że wszyscy słuchacze doskonale wiedzą, co to jest. Jest to wymiana prostych komunikatów, krótkich komunikatów albo konkretnie liter oraz cyfr z systemu pisanego czy też mówionego dźwiękowego na system bardzo uproszczony i tutaj system jest impulsowy, czy impulsy są dwa, jest impuls krótki, czyli w tym wypadku piknięcie, mignięcie, cokolwiek, co może wydać krótki sygnał, albo sygnał troszeczkę dłuższy i znowu może to być mignięcie latarki, może to być błysk, tak zwany zajączek, prawda, puszczony z lusterka, może to być piknięcie na krótkofalówce, może to być odgłos gwizdka, uderzanie i szuranie po blaszce jakieś tam, prawda, walenie w blachę, krótko mówiąc. Może być to stenogram, czyli stricte urządzenie służące tylko i wyłącznie do nadawania morsem i do odbierania morsem. Krótko mówiąc, alfabet Morsa, bo tak to się de facto nazywa, jest to system porozumiewania się za pomocą krótkich sygnałów. Sygnały są dwa. Ciąg, cykl tych sygnałów oznacza albo krótki komunikat, albo dla odmiany konkretną literkę. Nie takim najbardziej popularnym, ogólnie rzecz biorąc, myślę, że znanym nawet przez najmłodszych tutaj naszych słuchaczy, ale uważam, że chyba przez wszystkich. No to jest sygnał SOS, czyli trzy króciutkie piknięcia, trzy dłuższe, trzy króciutkie. No to tutaj mamy stricte literki SO i S, czyli Save Our Souls, ocal nasze dusze. Sygnał znany i rozpoznawalny na całym świecie jako sygnał alarmowy, sygnał ratunkowy, sygnał, który niezależnie od tego, jakim się językiem posługujemy, bo do tego też za chwileczkę przejdę, będzie rozpoznawalny wszędzie, gdy wzywam pomocy, prawda? I teraz ten język, którym się posługujemy. Język uważany za międzynarodowy, do posługiwania się alfabetem Morsa jest język angielski na całym świecie. I teraz jeżeli są nadawane komunikaty pomiędzy statkami, czy jakieś tam komunikaty pomiędzy służbami, czy gdzieś tam na pełnym morzu, no to zawsze jest to w języku angielskim. Tak jest nadawane i tak jest odbierane. Ale to nie oznacza, że na przykład my w naszej jakiejś tam komunikacji, czy powiedzmy sobie szczerze, w naszych uproszczonych jakichś tam systemach nadawania i odbierania sobie Morsem, nawet jako gra zabawa, nie możemy się posługiwać językiem polskim. Z tym, że bez polskich znaków, bo nie ma tam ONĆ i tak dalej, prawda? Także w podsumowaniu takim króciutko. Alfabet Morsa to system ciągów znaków krótkich i długich, niezależnie od formy nadawania. Ważne, żeby można było tylko wydać ten dźwięk, czy nadać ten znak. W konkretnym systemie te znaki oznaczają konkretne literki z alfabetu, które przekuwają się w dalszym ciągu na całe sygnały, na cały alfabet i tak dalej. Są w systemie Morsa i są też w tego typu oznaczeniach znaki specjalne, które powiedzmy sobie szczerze po wykonaniu oddają konkretną komendę czy cokolwiek. To się pojawia na przykład między innymi w okrętach, czyli w marynarce, pojawia się to w lotnictwie i tak dalej, ale to już są bardzo specjalistyczne rzeczy. Tak czy inaczej, tak samo jak w języku migowym mamy symbole i znaki, które oznaczają cały wyraz, tak samo jest w Morsie poniekąd, ale de facto skupia się tylko i wyłącznie na przekazywaniu metodą alfabetyczną konkretnych komunikatów. Zaletą alfabetu Morsa, to tak na sam koniec, jest to, że wymaga minimum technologii, minimum prądu, minimum technologii i zasięg tych piknięć jest uzależniony tak naprawdę tylko i wyłącznie od tego, czym nadajemy i w jaki sposób, ale w sposób bardzo prosty, będąc gdzieś tam potrzebując pomocy, jesteśmy w stanie nadawać sygnał Morsa na bardzo dalekie odległości, nawet za pomocą latarki, bo jest to sygnał świetlny, za pomocą krótkofalówki, która będzie nadawała po prostu na różnych częstotliwościach, też będzie to działało dużo dalej i dużo dłużej, bo jest bardzo mało wymagające nadawanie tego sygnału, dużo dłużej niż po prostu wzywanie pomocy przez tak zwaną słuchaweczkę, nie?
1: Wyjaśniłeś definicję i prostotę, można powiedzieć, w swoim geniuszu alfabetu Morsa, ale też powiedziałeś o tym, że są inne, bardziej technologiczne rozwiązania i do nich wrócimy po przerwie.
0: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
3: 104,9. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Dzień do Benek. Głodny? Nie czekaj. Wpadaj do Grubego Benka przy ulicy Lewowskiej 32 w Chełmie lub zadzwoń 518-600-650 i zamów z odbiorem osobistym dwie duże pizze, a drugą otrzymasz 50% taniej.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
3: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
0: Reklama.
4: Bonton Radio. Weekend.

0: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
1: Wracamy po przerwie.
2: Damian Grzywna
1: i Marcin Petruk. Dzisiaj rozmawiamy o różnych systemach komunikacji. Przed przerwą rozmawialiśmy o największym klasyku wśród klasyków, czyli alfabecie Morsa. Natomiast może teraz coś bardziej przyziemnego. Myślę, że coś, co wiele osób z naszego pokolenia pamięta z młodości, krótkofalówki, walkie-talkie. Czy do tej pory się tego używa? Jakie są tego wady i zalety? I też jaki jest zastępczy system, o którym powiedziałeś mi przed wejściem do studia?
2: Tak, ogólnie rzecz biorąc, krótkofalówki. Największa zaleta krótkofalówek jest taka, że jest bardzo prosta w obsłudze. Tu każdy, kto się tym posługiwał, myślę, że każdy nawet w dzieciństwie czy gdziekolwiek miał do dyspozycji takie urządzonko, nawet jako zabawkę, wie, o co w tym wszystkim chodzi. Włączam dwa odbiorniki, bo to jest nadajnik odbiornik, ogólnie rzecz biorąc, czyli krótka, prosta radiostacja. Wciskam przycisk mówię, drugi odbiornik po drugiej stronie dyktuje to, co ja powiedziałem, ktoś wciska, przycisk ja puszczam, ten ktoś mi odpowiada. No, mechanizm jest nadaje, odbieram, odbieram, nadaje. No i to tak to mniej więcej wygląda. Zaletą krótkofalówek zdecydowanie jest to, że są bardzo łatwo dostępne i są bardzo tanie. Bo w markecie budowlanym już je kupimy. Jeżeli chcemy coś lepszego, to na każdym portalu internetowym, który się zajmuje jakimiś tam, powiedzmy sobie szczerze, radiostacjami czy jakąś proobronnością, znajdziemy jakieś tam krótkofalówki. No, za dobrą krótkofalówkę, która ma zasięg, trzeba troszeczkę pieniędzy wydać, bo tutaj, tak jak mówię, są dziecięce takie zabawki, sobie to nazwijmy, które będą dobrze działały na kilkuset metrach i tylko i wyłącznie, jeżeli stoimy sobie na podwórku, pomiędzy nami nic nie ma. Zabawa się zaczyna z krótkofalówką w momencie, w którym, przypominam, że to jest radiostacja. Więc radiostacja nadaje na konkretnej częstotliwości, ale ten promień nadawczy, prawda, ten taki okręg nadawczy, jakbyśmy sobie chcieli to zwizualizować, jest dookoła nas. I teraz, co na niego wpływa? Na niego wpływa wszystko to, co się znajduje dookoła nas. Jeżeli jesteśmy w mieście i sygnałów i innych dziwnych rzeczy zakłócających jest bardzo dużo, mało tego, jest na przykład blokowisko. No u nas tutaj w Chełmie nie ma takich typowych blokowisk, bo te bloki są stosunkowo niziutkie i gdzieś tam troszeczkę lepiej to działa, ale jeżeli jesteśmy w dużym blokowisku, w dużej aglomeracji, 10-piętrowe bloki, tak jak na przykład są na Śląsku, prawda, czyli pudełkowe takie osiedla, poukładane w kwadraty, i jeżeli w czymś takim się znajdziemy, w środku takiej aglomeracji miejskiej 10-piętrowych bloków, to proszę mi uwierzyć, że odległość 300-400 metrów dla prostej krótkofalówki, dwa bloki dalej jest koniec świata, nie ma zasięgu, nie ma niczego, już sobie nie pogadamy, nie? Lepsze urządzenia, lepsze radiostacje, oczywiście mają ten zasięg dłuższy, są bardziej odporne, lepiej są szyfrowane, lepiej są kodowane, lepiej się ze sobą łączą, ale znowu, w przypadku krótkofalówek już od nazwy jest fakt taki, i to jest ich największa wada, że problemem jest zasięg, problemem jest też to, że metody szyfrowania sygnałów, tutaj już tak stricte, jeżeli chodzi o służby i tak dalej, są bardzo uproszczone, więc taki sygnał nadawany na konkretnej częstotliwości jest łatwy do przechwycenia. Słyszało się kiedyś, prawda, jak tam ktoś podsłuchiwał, na przykład policję, czy jakieś tam inne służby, za pomocą no, różnych aparatur radiowych. Ktoś, powiedzmy sobie szczerze, z takiego pokolenia, z jakiego ja jestem, na pewno miał kogoś takiego, kto robił takie rzeczy, znał kogoś takiego, kto robił takie rzeczy. Czy to było legalne, czy nie, słuszne, czy nie, to od tego już odbiegajmy. Ale powiedzmy sobie szczerze, było to do przechwycenia, było to do zrobienia i to się, powiedzmy sobie szczerze, bardzo nie zmieniło do dzisiejszego dnia. Inną alternatywą dla krótkofalówek, alternatywą współczesną, dużo skuteczniejszą, jest coś takiego, co się nazywa system MASH. I tutaj wyobraźmy sobie sytuację, tak żeby to zobrazować. Weźmy sobie telefon komórkowy, prawda? I telefon komórkowy działa nam na zasadzie takiej, że w okolicy nasz telefon nadaje sygnał w bardzo krótkiej odległości. A co go wzmacnia? Wzmacnia go antena naszego operatora, która znajduje się niedaleko, prawda? Czyli nasz telefon wysyła sygnał do anteny operatora, operator przesyła ten sygnał dalej, dalej, dalej i w konsekwencji kontaktujemy się z drugim końcem świata, powiedzmy sobie szczerze, tam w ułamku sekundy, nie? Jakiś tam SMS-ik poleci, czy cokolwiek takiego. Tak to działa. Problem zaczyna się w momencie, w którym antena operatora przestaje działać. Czyli już abstrahując od tego, uciekając od tematu, prawda, że została zniszczona, uszkodzona, czy cokolwiek, zwykła awaria, brak prądu, cokolwiek takiego, co się zaczyna dziać? No jest taka strona internetowa, gdzie się zgłasza awarie, gdzie się zgłasza usterki, nie mam internetu i tak dalej. Nie wiem, czy ktoś tę stronę przegląda, czy nie. Mówię tutaj w kontekście operatorów. Ale no, ludzie tam klikają, zgłaszają, wszyscy zgłaszają, że nie mają internetu. A co się dzieje wtedy, jeżeli na przykład nie działa kilka nadajników w okolicy? No to wtedy jest dead end, nie? Jest koniec świata, pokazują się tylko krzyżyki na telefonach. Oczywiście są bardzo drogie telefony satelitarne, które łączą się bezpośrednio z satelitą w kosmosie, pod warunkiem, że jest czyste niebo, tam jest ileś tam rzeczy i ludzie z tego korzystają w Afryce, ale taki telefon satelitarny, powiedzmy sobie szczerze, w codziennej eksploatacji jest nieznośny, ponieważ nie są to urządzenia, do których przywykliśmy. Mówię tutaj o smartfonach. I te urządzenia, taki mają problem, że dzwonienie z takiego telefonu jest bardzo drogie, nie? Także powiedzmy sobie szczerze, to nie do końca jest dobre rozwiązanie. Znaczy jest rozwiązaniem, ale nie do końca dobrym. Czym jest system Mesh, do którego ja chcę wrócić? Mam już zobrazowane, jak działają telefony komórkowe. Proszę Państwa, system Mesh polega na tym, że nasz telefon komórkowy łączy się z przystawką do telefonu komórkowego za pomocą USB, a nawet za pomocą Bluetooth. I teraz co się dzieje? W momencie, kiedy ja wysyłam wiadomość, to moja wiadomość w systemie Mesh nie jest wysyłana do nadajnika, takiego centralnego, powiedzmy sobie szczerze, jakiejś tam sieci komórkowej, tylko jest wysyłana w okolice. To moja przystawka wysyła ją do całej okolicy, gdzieś tam dookoła. Jeżeli w tej okolicy znajduje się drugi użytkownik tego systemu, czyli też ma jakąś tam przystawkę operującą w tym systemie, odbierze tą wiadomość. Nie będzie mógł jej odczytać, bo nie jest jej odbiorcą. Ale urządzenie jego odbierze tą wiadomość i będzie szukało dalej, przysyłając ją dalej. Tworzy się taka siatka, która polega na tym, że pomiędzy tymi urządzeniami, które się ze sobą komunikują za pomocą tej przystawki, ta wiadomość będzie wędrowała, aż dojdzie do odbiorcy. Zaletą tego jest to, że przede wszystkim nie potrzebuje jakichś dodatkowych, bardzo drogich radiostacji, niczego takiego. Taka przystaweczka, jak sobie Państwo wpiszecie, kosztuje kilkaset złotych, na poziomie naprawdę 150 złotych. Przypinam ją przez Bluetooth, wysyłam wiadomość i teraz, co się dzieje z tą wiadomością, jeżeli na przykład w mojej okolicy nie ma nikogo? Ja nie wiem, czy ktoś jest, czy nie ma. Ta wiadomość leży, zalega w tej mojej, powiedzmy sobie szczerze, w tym moim urządzeniu tak długo, aż ktoś się pojawi. Jak się ktoś pojawi, prześle się dalej. Jeżeli dalej nikogo nie ma problemu. Urządzonko tego kogoś będzie czekało aż do momentu, kiedy się ktoś

0: nie ma tak dużego znaczenia. Najważniejsze, żebyśmy się mogli skomunikować, gdzie jesteśmy, w którą stronę zmierzamy, albo gdzie będziemy mogli się odnaleźć. Także ten system Mesh to są takie współczesne krótkofalówki na bardzo długich odległościach. W Polsce niestety ten system Mesh nie jest wprowadzany, nie jest o nim mówione, nie jest o nim głośne, a uważam, że w dzisiejszych czasach, już odcinając się od tego nawet, co się dzieje z naszą wschodnią granicą, ale w dzisiejszych czasach, kiedy to niebezpieczeństwo i zagrożenie związane z dużą cyfryzacją świata i z problemem, co się zaczyna dziać, kiedy ta cyfryzacja z jakiegoś powodu szwankuje, myślę, że powinno być dużo głośniej o tym, że są inne systemy i inne sposoby komunikacji, systemy proste, skuteczne, dobrze działające i co ważne, tak naprawdę uważam, że dla każdego, bo nie kosztują majątku. Więc szkoda, że tak cicho o tym, no ale po to jesteśmy, żeby gadać.
1: Myślę, że to bardzo cenna porada, żeby tym systemem się zainteresować. Natomiast do kolejnych sposobów komunikowania się w taki czy inny sposób wrócimy po krótkiej przerwie.
2: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
3: To jest Bonton Radio.

0: reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
2: Kocham cię.
3: Ja ciebie też.
1: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko na raz. Wybierz go w supercenie. Plus.

0: prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
1: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu! Gdzie ten robot?
4: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: Reklama.
6: Bonton Radio. Weekend.

0: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
1: Witamy ponownie, Marcin Petruk.
2: Damian Grzywna.
1: Kolejnym wątkiem w dzisiejszym programie poświęconym systemom komunikacji są sygnały dźwiękowe. Ostatnio jest o tym dosyć głośno, no, z racji tego, że dosyć często mieszkańcy tutaj naszego regionu dostawali w ostatnim czasie alerty RCB. Reakcje na to były różne, no ale do tego za chwilę wrócimy. No i doświadczyliśmy tego, jak brzmią syreny alarmowe. Jak się w takich sytuacjach zachować i co te sygnały oznaczają?
2: Podstawowa wiedza na temat sygnałów alarmowych, które słyszymy ostatnimi czasy coraz częściej ze względu na różne jakieś tam zagrożenia, które są, których nie ma, które mogą być, mogą wystąpić i tak dalej. Już abstrahując od tego, podstawowa wiedza na temat sygnałów alarmowych. Jeżeli słyszymy sygnał alarmowy w postaci syreny, sygnał modulowany, czyli raz wyżej, raz niżej, prawda? Zmienia się tonacja tego sygnału, oznacza mniej więcej tyle, że jest jakieś zagrożenie. Jeżeli mam telefon komórkowy działający i jest połączony z siecią, najprawdopodobniej w naszym systemie ostrzegawczym przyjdzie mi niedługo albo już przyszedł alert RCB, z którego sobie przeczytam, czego dotyczy zagrożenie. W zależności od tego, co wyczytałem, zachowuje się adekwatnie do zaistniałej sytuacji. Czyli jeżeli grozi mi powódź, no to idę na górę. Jeżeli pali się budynek od góry, no to uciekam w dół, prawda? Jeżeli zagrożenie jest jakieś tam, powiedzmy sobie szczerze, trzęsienie ziemi, to staję w futrynie, a jeżeli jest zagrożenie jakieś tam z powietrza czy cokolwiek takiego, no to uciekam od okien, staję pod najstabilniejszą ścianą najniższej kondygnacji budynku. No to tak w skrócie ogólnie rzecz biorąc. Jeżeli słyszę inny sygnał, są tylko dwa, że syrena wyje ciągle. Oczywiście, tu jest jeszcze podział minutowy i tak dalej, ale nieważne, bo mogłem być w miejscu, w którym nie słyszę, wyszedłem i słyszę. Nie mierzę tego minutami. Jeżeli słyszę, że syrena wyje cały czas, to znaczy, że alarm jest odwołany, czyli że zagrożenie przeminęło, wracam do wykonywanej czynności, wracam do czegokolwiek takiego. I jeżeli chodzi o sygnały alarmowe, takie, z którymi się ostatnimi czasy spotykamy tutaj na terenie naszego miasta, no to to jest to i to jest elementarna podstawowa wiedza, której każdy powinien wiedzieć, którą każdy powinien znać, która jest we wszelakiej maści poradnikach bezpieczeństwa i nie tylko. To jest coś, czego trzeba się nauczyć i co trzeba po prostu wiedzieć. Więc w pierwszej kolejności nie popadamy w żadną panikę, że słyszę alarm. Nie boję się tego. Słucham, co to jest. Czy to jest odwołanie alarmu? Może nie słyszałem ogłoszenia alarmu, więc nasłuchuję na początku, jak ta syrena wyje. Jeżeli widzę, że syrena wyje w sposób modulowany, włączam dowolny odbiornik. Jeżeli mam przy sobie telefon, większość z ludzi ma telefon, przyjdzie alert RCB. Jeżeli nie mam zasięgu, włączam najbliższą rozgłośnię radiową. Najbliższa rozgłośnia radiowa ma obowiązek podać, czego dotyczy sygnał, czy są to być może ćwiczenia, czy nie, ale będzie komunikat dotyczący tego. Powinien być komunikat dotyczący tego nadawany, czego dotyczy alarm, czego dotyczy, prawda, zagrożenie, dlaczego to wszystko wyje, dlaczego to się dzieje. Dopiero jeżeli usłyszę i dowiem się, jakie jest zagrożenie, wtedy w odpowiedni sposób reaguję. Jeżeli nie wiem, bo może być tak, że faktycznie jestem oderwany od wszystkiego, nie mam telefonu, nie mam zegarka, nie mam nic ze sobą, nie wiem, nie widzę żadnych ludzi, no nie wiem, pustkowie, chwilowe pustkowie, prawda, i słyszę taką syrenę, reaguję na bieżąco wobec tego, czego mogę doświadczyć za pomocą najbliższych swoich zmysłów, czyli wzrok, słuch i tak dalej. No jeżeli huczy z nieba, no to się chowam. Jeżeli widzę, że jest dym, no to prawda uciekam. No i organoleptycznie do tego po prostu podchodzę najprościej jak się da. To w przypadku syren i sygnałów alarmowych w postaci syreny. Jeżeli chcemy porozmawiać sobie na temat systemów alarmowych takich najbardziej prymitywnych, to nie ma nic lepszego niż gwizdek. Dlaczego? Powód jest prosty. Gwizdkiem będę mógł dłużej gwizdać niż czymkolwiek stukać, pukać albo krzyczeć. Dodatkowo w przypadku jakiegoś tam wychłodzenia czy wycieńczenia organizmu, gwizdek jest też taki, że przy stosunkowo niewielkiej mojej sprawności jestem w stanie skutecznie się nim porozumiewać. I teraz, jak wygląda wzywanie pomocy za pomocą gwizdku? To jest jeden sygnał znany na całym świecie, tak samo jak mówiliśmy o SOS, wszyscy go rozpoznają, każda służba ratownicza, jest jeden sygnał. Sygnał wygląda tak, że na przestrzeni 60 sekund muszę wydobyć z siebie 6 odgłosów, czyli 6 gwizdków. To może być 6 puknięć, 6 krzyknięć, 6 czegokolwiek, ale jeżeli przez 60 sekund 6 razy wydam odgłos, czy mignę światełkiem, nie ma znaczenia, dla służby ratowniczej oznacza to mniej więcej tyle, że ktoś tam potrzebuje pomocy. Służba ratownicza, która się będzie do nas zbliżała, będzie nam odpowiadać. To jest też bardzo ważne, żeby o tym wiedzieć. Oni będą odpowiadali w systemie na 60 sekund 3 piknięcia. Czyli 3 piknięcia rozumiem jako 3 mignięcia, 3 gwizdki, 3 odgłosy, 3 puknięcia, cokolwiek takiego. System jest tak skonstruowany, że nic na świecie nie odpowiada i nie wydaje, w ten sposób się ze sobą nie komunikuje. Czyli czyli nie możemy tego pomylić z dzięciołem, z żadną inną rzeczą, z żadnym sportem, z niczym takim, bo po prostu tak działa system. Jest 6-3. Tego się trzeba nauczyć i o tym należy przede wszystkim pamiętać. Jeżeli dla odmiany nie mamy możliwości, przykładowo, już abstrahując od tego, jeżeli na przykład potrzebujemy pomocy, jesteśmy na szczycie budynku, no nie mamy światełka ze sobą, gwizdkiem to sobie mogę pogwizdać ze śmigłowca, nie? Wówczas, jeżeli potrzebujemy pomocy, unosimy dwie ręce do góry, ustawiając się w literkę Y. To oznacza jest. Czyli potrzebuję pomocy, ewakuujcie mnie, ratujcie mnie. Jeżeli wszystko jest dla odmiany ok, podnoszę jedną rękę w górę, drugą opuszczam w dół, to oznacza no, czyli nie potrzebuję pomocy, jestem bezpieczny, nic się nie dzieje, wlazłem tutaj do własnej przyjemności, powiedzmy sobie szczerze. Także to są takie trzy rzeczy, które się trzeba nauczyć na temat systemów alarmowych, które pozwolą nam się czuć na pewno bezpieczniej, ale przede wszystkim też, które pozwolą ludziom, którzy być może będą chcieli nam pomóc, szybciej udzielić nam tej pomocy i się z nami najnormalniej w świecie dogadać.
1: Jak słychać, systemy alarmowe coraz powszechniejsze w ostatnim czasie stają się w naszym życiu. Natomiast właśnie pozostaje nam jeszcze kwestia tego, jak ludzie się zachowują, czy też nie zachowują.
2: Świadomość dotycząca systemów alarmowych, bo to, że coś wyje, nie oznacza, że ludzie wiedzą, co z tym wszystkim zrobić, prawda? Także jest, mimo że częściej się spotykamy z różnego rodzaju systemami alarmowymi, nie oznacza wcale, że mamy większą świadomość tych systemów i ich działania.
1: Wszystko się zgadza i ten wątek rozwiniemy po przerwie.
0: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
3: Reklama. Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody. Systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
4: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
5: Reklama. Bonton Radio.

0: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
1: Wracamy do ostatniej części dzisiejszego odcinka.
2: Damian Grzywna
1: i Marcin Petruk. Puentą dzisiejszego odcinka będzie może trochę kontrowersyjna kwestia związana z tym, co się ostatnio dzieje, czyli reagowaniem tudzież świadomością albo brakiem świadomości na temat tego, co może się zdarzyć. Oczywiście nie zakładajmy od razu nie wiadomo jak czarnych scenariuszy, ale właśnie, no pojawia się alert RCB. Niektórzy go ignorują, niektórzy się stosują, niektórzy panikują, co jest chyba najgorszą możliwą opcją. Natomiast jak tak sobie teraz myślę, no to trzeba chyba oddzielić dwie kwestie. Dbanie o samego siebie i dbanie o innych. Dbanie o samego siebie liczę też jako bliskich. Wiadomo, rodzina, osoby, z którymi mieszkamy. No i osoba, która zajmuje jakieś stanowisko związane z opiekowaniem się innymi ludźmi. Jak ma zachować się ta pierwsza grupa, jak ma zachować się ta druga grupa?
2: Przede wszystkim należy się zachować odpowiedzialnie. Jeżeli słyszę syrenę, słyszę ogłoszenie alarmu, już nieważne w jaki sposób, nieważne co to jest, jeżeli słyszę ogłoszenie alarmu, to znaczy, że jest jakieś zagrożenie i ktoś może potrzebować pomocy. I teraz w zależności od tego, kto tej pomocy potrzebuje, ja muszę się zachować odpowiedzialnie, bo jeżeli będzie sytuacja taka już, naprawdę, uciekajmy od tego, że jest jakaś tam wojna czy cokolwiek, nie? Ale jeżeli jest sygnał alarmowy na wsi i pali się mój sąsiad, pali się mu stodoła, pali się mu chałupa czy cokolwiek takiego, to staram się mu udzielić w jakikolwiek sposób pomocy. Jeżeli sam nie jestem strażakiem, nikt nie jest, to wzywam pomoc. Jeżeli mogę pomóc w taki sposób, że zanim przyjedzie straż pożarna, ja udrożnię bramę, łamiąc ją, w jakiś sposób ją uszkadzając, otwierając tą bramę, otwierając tą bramkę, zabierając taczkę, która stoi w tej bramce, przeparkowując samochód, przepychając samochód, przestawiając czyjś samochód, czy cokolwiek takiego, to najnormalniej w świecie to robię. To chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby być odpowiedzialnym nie tylko za siebie i nie tylko za swoich jakichś tam najbliższych, takich, którzy, bo mnie to nie dotyczy, bo ja się obsadziłem tujami i to nie jest moja sprawa. A może on tak leży, bo on tak chce, a może on tak się pali, bo on tak się pali, a może tam po prostu tak to wygląda, bo ktoś sobie tak, może ktoś sobie nie życzy, żebym ja mu na przykład pomagał. No nie, proszę państwa, nie róbmy takich rzeczy. Jeżeli jesteśmy w sytuacji, że dzieje się coś niedobrego i jest jakiś tam alert, nie mówię, że to muszą być wyjące syreny, nie mówię, że muszą spadać bomby na miasto, ale jeżeli jest sytuacja taka, że występuje jakieś zagrożenie, pamiętajmy o tym, że jesteśmy częścią społeczeństwa, że jesteśmy częścią tego tak naprawdę dużego mrowiska i że sami nie znaczymy nic. Pogadamy sobie na przyszłym odcinku na temat prepersów, bo to też trzeba powiedzieć, że człowiek osamotniony, jako samotna wyspa nie znaczy nic. Człowiek nie przetrwa bez ludzi, bo jesteśmy społeczeństwem. I można sobie wmówić, że damy radę. Nie damy rady, bo potrzebujemy ludzi, potrzebujemy społeczeństwa na bardzo wielu płaszczyznach. Od momentu, kiedy zasłabym, po moment, kiedy najnormalniej w świecie siada mi głowa i potrzebuję z kimś pogadać. Dlatego nie odwracajmy się od tego. Jeżeli, wracając do tego, o czym teraz mówimy, jeżeli słyszę alert, jeżeli czytam RCB, że coś tam się dzieje, że coś tam jest niedobrego i tak dalej, zachowuję się przede wszystkim odpowiedzialnie. Jeżeli jestem w domu i pojawia się alert RCB dotyczący jakiegoś tam zagrożenia, najważniejsi są dla mnie ci wszyscy moi najbliżsi i ci, których mogę dojrzeć organoleptycznie, czyli mój sąsiad, moja sąsiadka, dzieci mojego sąsiada, które może idą do szkoły i nie wiedzą, że coś tam się złego wydarzyło. Ci, do których mam najbliższą tą taką swoją komórkę społeczną, oni są dla mnie najważniejsi i chcę im pomóc, chcę zapewnić im bezpieczeństwo, bo oni mogą mi zapewnić bezpieczeństwo w momencie, kiedy być może jutro, może za godzinę, a może za chwilę, a może za tydzień,

0: pomogą mi. Więc dbam w przypadku, jeżeli występuje taki alert RCB, dbam o swoich najbliższych. I tutaj jest taka sytuacja, że jeżeli na przykład mamy wyjeżdżać do pracy, albo do jakiegoś miejsca, powiedzmy sobie szczerze, no praca, cokolwiek takiego, zostaniemy w domu, bo nie wiemy, co się dzieje. Bo nie wiemy, czy to zagrożenie to jest, czy do niego dojdzie, czy do niego nie dojdzie. Więc to jest najnormalniej w świecie moment, w którym zostajemy w domu i jest to zgodne z procedurami bezpieczeństwa. Inaczej jest, jeżeli jesteśmy w pracy. Jeżeli jesteśmy w pracy, jeżeli jesteśmy w firmie, jeżeli pełnimy jakąkolwiek służbę i pojawia się alert RCB, zostajemy w miejscu, w którym się znajdujemy, nie uciekamy ze stanowiska, nigdzie nie biegniemy ze względu na to, że najnormalniej w świecie możemy doprowadzić do większego zagrożenia. Tutaj panika nie jest sprzymierzeńcem. Więc jeżeli pojawia się alert jakiegokolwiek zagrożenia, to pozostajemy na stanowisku pracy. Oczywiście, jeżeli jestem na wysokości, a jest alert przed wichurą, no to schodzę z wysokości. Ale nie panikuję na temat tego, czy mi zerwało dach, czy nie. Ja go nie złapię, tego dachu. Ale w międzyczasie, biegnąc do domu i patrząc na ten dach, którego i tak nie złapię, może wydarzyć się taka sytuacja, że uderzy mnie gałąź i służby ratownicze będą musiały ratować mnie zamiast kogoś, kogo ten dach mój z mojego domu zrzucony, albo może czyjś inny dach przygniótł. Rozumiem, mam nadzieję, o co chodzi. Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o to, nie żeby ludzi straszyć, ale wprost przeciwnie. Chodzi o to, żeby ich uspokoić, że jeżeli następuje moment alertu RCB, że jeżeli następuje jakakolwiek sytuacja alarmowa, zachowuje się odpowiedzialnie i zdroworozsądkowo. Świetne w tym wypadku są kraje azjatyckie. Oni mają, proszę państwa, wszystkie możliwe kataklizmy świata, które przechodzą przez ich wyspy, wysepki, tak jak jest Japonia. Od trzęsień ziemi po huragany. I co tam się dzieje? Tam, kiedy następuje alert, wszyscy wiedzą, co mają robić. I teraz, czy czyta się o wielkich katastrofach w Japonii, że gdzieś się... czyta się, oczywiście, słucha się o tym, że się zatrząsła ziemia, że przeszły wichury i tak dalej, ale czy słucha się o ogromnej ilości ofiar śmiertelnych? Nie. Dlaczego? Ponieważ jest infrastruktura bezpieczeństwa na bardzo wysokim poziomie i świadomość społeczna na również wysokim poziomie. Od najmłodszych lat dzieci wiedzą, co zrobić w momencie, gdy słyszą syreny, gdy pojawią się ogłoszenia alarmowe. Wiedzą, co mają robić, mają to wdrożone do główki, później dorośli mają to wdrożeni już po prostu automatycznie i w momencie, kiedy dzieje się coś niedobrego, zaczyna działać schemat. Dodatkowo kraje azjatyckie mają to, od czego się trochę odchodzi w krajach europejskich, że każdy jest sobie samotną wyspą. Oni troszeczkę bardziej żyją jak mrowisko i jeden za drugiego odpowiada w myśl tego, że działając zgodnie z procedurą, dbają o siebie sami nawzajem. Tak mniej więcej to wygląda. I dzięki temu, mimo że często występują u nich zagrożenia, na 100% częściej niż u nas jakieś tam, nic wielkiego się tam nie dzieje. Ludzie po prostu mają ogromną świadomość, której u nas troszeczkę brakuje. Mam nadzieję, że między innymi przez takie audycje, jak to nasza dzisiejsza, będzie się to zmieniało w przyszłości.
1: To jest bardzo dobra puenta, żeby podsumować dzisiejszą rozmowę. Jeszcze raz przypomnijmy, edukację, odpowiedzialność i przede wszystkim ograniczanie paniki do minimum albo nie wpadania w nią w ogóle, w miarę możliwości. Damian, dzięki za dzisiejsze spotkanie.
0: Dzięki serdeczne.
1: A w przyszłym odcinku, tak jak zapowiedzieliśmy już wcześniej, wrócimy do tematu Greymana i Preppersów. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk. Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
3: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: Po zamachu na premiera i ministra obrony trwa ważne spotkanie. Prokuratura chce aresztu dla nastolatka, nagrał film z nożem. Spokojna jak dotąd dogrywka wyborcza w Krakowie. Marcin Krzemiński. Policja otrzymała zgłoszenie o planowanym zamachu na szefa rządu i wicepremiera, dlatego w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbywa się narada służb, informuje rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Jak dodaje, policjanci zgłoszenie w tej sprawie otrzymali na piśmie.
1: Związane z możliwym zamachem na premiera Donalda Tuska, ale także na wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, ale także minister i koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak polecili podjęcie działań służbom w tej sprawie.
0: W naradzie biorą udział m.in. przedstawiciele Służby Ochrony Państwa, ABW i Policji. Teraz Podlasie i prokuratura, która wystąpiła o areszt dla 17-latka, któremu postawiono zarzuty w związku z filmikiem, na którym widać go z nożem. Chłopak to uczeń zespołu szkół w Wysokim Mazowieckim. Za fałszywe zawiadomienie o zagrożeniu może grozić do 8 lat więzienia. W wyniku działań po atakach w szkołach na Mazowszu policja skontrolowała 65 tysięcy placówek oświatowych i zatrzymała ponad 100 osób. Przypomnę, że dziś w kancelarii premiera odbyła się rano specjalna odprawa z udziałem ministrów i służb. Spokojnie jak dotąd przebiega druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Nie było jak na razie żadnych zdarzeń mogących mieć wpływ na przebieg głosowania. Niemniej wczoraj policja wystawiła 500-złotowy mandat kobiecie, która przeszkadzała i zachowywała się głośno podczas liczenia kart do głosowania w jednej z komisji. Kobieta mandatu nie przyjęła, więc sprawa trafi do sądu. Na koniec jeszcze o maksymalnych cenach paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, dziś i jutro litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6,97 zł. Z kolei maksymalna

0: Cena oleju napędowego to 8 zł i 6 groszy.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Na ogół od 11 do 15 stopni. Dużo słońca, ale są też chmury i miejscami może padać deszcz, a na zachodzie i Pomorzu możliwe również burze, w tym lokalnie opady krupy śnieżnej.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
2: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
2: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Reklama.

0: reklama.
1: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
3: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm. Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
4: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
7: Chełmski Dom Pogrzebowy informuje o otwarciu nowej strony internetowej www.chelmskidompogrzebowy.pl. Nowy serwis internetowy szczegółowo przedstawia informacje dotyczące możliwości organizacji pogrzebów tradycyjnych i świeckich, kremacji, transportu zmarłych, ekshumacji, pomocy przy formalnościach czy dostępnych akcesoriach pogrzebowych oraz o jednej z nowych usług – bezpłatnych e-nekrologach. To zawiadomienia o pogrzebie zawierające najważniejsze informacje o osobie zmarłej oraz terminie i miejscu ceremonii. E-nekrolog można łatwo udostępnić rodzinie i znajomym poprzez wiadomość SMS lub media społecznościowe. Każdy e-nekrolog posiada moduł umożliwiający złożenie kondolencji. Rodzina może opublikować podziękowanie skierowane do osób, które uczestniczyły w ostatnim pożegnaniu lub okazały wsparcie w czasie żałoby. www.chelmskidompogrzebowy.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
2: Kocham cię.
3: Ja ciebie też.
1: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkob.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Reklama.
9: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Kolejne rozmowy po informacji o planowanym zamachu na premiera i ministra obrony. Potem papież o wykrytym u niego guzku w płucu. Wrócimy też do tragicznego wypadku, w którym zginęła rowerzystka. Marcin Krzemiński. Na początek wracamy do pilnego spotkania spec-służb w sprawie informacji o planowanym zamachu na premiera i ministra obrony narodowej. Narada odbywa się w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zwołano ją pilnie na polecenie ministra spraw wewnętrznych i ministra koordynatora służb specjalnych. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że choć groźby wobec członków rządu pojawiają się co jakiś czas, to ta ostatnia przekazana pisemnie szczególnie zaniepokoiła służby.
1: Zgłoszenie wpłynęło do policji, tak? Dokładnie do dyżurnego policji.
0: Mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałęska. Zapewne więcej dowiemy się podczas planowanego dziś briefingu służb. Natomiast przed chwilą rzecznik rządu przekazał, że mimo informacji na temat możliwego zamachu, premier tu, cytat, pracuje normalnie. Poruszające wyznanie papieża na zakończenie spotkania z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański. Leon XIV powiedział, że lekarze wykryli u niego guzek w płucu w początkowej fazie i dlatego za ich radą podda się w najbliższych dniach operacji jego usunięcia. Tragiczny finał porannego potrącenia dwóch rowerzystek. W Wielkopolsce zginęła 20-latka, a 27-latka została przetransportowana helikopterem do szpitala. Do zdarzenia doszło w miejscowości Ziemin. Kobiety jechały poboczem zgodnie z przepisami, gdy nagle potrącił je kierowca Audi.
2: Te obywatelki Ukrainy zamieszkujące na terenie powiatu grodziskiego poruszały się prawidłowo. Miały na sobie elementy odblaskowe w postaci kamizelek, wymagane podczas jazdy poza terenem zabudowanym.
0: Mówi Katarzyna Wolna z policji w Grodzisku Wielkopolskim. 20-letni kierowca został zatrzymany do wyjaśnienia sprawy. Możliwy polsko-polski pojedynek na turnieju tenisowym w Wuhan. Jeśli Magdalena Fręch wygra jutro w pierwszej rundzie z Manancią Sawankiau z Tajlandii, to jej kolejną rywalką będzie Iga Świątek. Fręch co prawda przegrała dziś mecz ostatniej rundy kwalifikacji, ale do turnieju głównego dostała się jako tak zwana szczęśliwa przegrana. W Wuhan wystąpi też Maja Chwalińska. Zabraknie Magdy Linet.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: 13 stopni na Pomorzu Zachodnim, 14 na Śląsku, na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie, nawet 15 na Mazowszu. Możliwe przelotne opady deszczu, ale i też słońce. Najwięcej chmur na zachodzie i Pomorzu, tam oprócz opadów możliwe też burze.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
4: Ponton Radio.

0: reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymon.

0: Baranowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
1: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Recepta na udany dzień?
5: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
4: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
6: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
7: Reklama.

0: reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep. Chełm Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
4: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
5: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
6: Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181.
7: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Reklama.
8: Bonton Radio. Weekend.

0: reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz lokalu na sklep, usługi, biuro lub inną działalność gospodarczą? Ta oferta może być dla Ciebie. Na sprzedaż lub wynajem lokal użytkowy o powierzchni 120 m2 przy ulicy Szymanowskiego 4 na osiedlu Słonecznym w Chełmie. Parter, bezpośrednie wejście od ulicy i witryny zapewniają świetną ekspozycję. W środku znajduje się sala sprzedaży, dwa osobne pomieszczenia, pomieszczenie socjalne, dwie łazienki oraz klimatyzacja. Chcesz poznać szczegóły? Zadzwoń 603 941 112.
2: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
0: Reklama. Stuczna.

0: Atak nożownika w Nowym Sączu. Mężczyzna nie żyje. Wrócimy też do informacji o planowanym zamachu na premiera i ministra obrony. Zajrzymy też na turniej tenisowy w Szanghaju. Marcin Krzemiński. Atak nożownika w Nowym Sączu. Nie żyje 41-latek, który z dwoma nożami w rękach ruszył w kierunku policjantów. Funkcjonariusze wzywali go do odrzucenia ostrych przedmiotów bezskutecznie. Użyli więc kilkukrotnie paralizatora, który nie zadziałał. Następnie mężczyzna został postrzelony. Mimo prowadzonej reanimacji zmarł w szpitalu. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński mówi wprost.
1: Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie.
0: A chodzi o informacje dotyczące planowanego zamachu na premiera i ministra obrony.
1: Sygnały wpłynęły najpierw do służby ochrony państwa, to oni pierwsi weryfikują te informacje. Zebrane informacje przekazują do policji. Policja swoimi źródłami, swoimi kanałami bardziej próbuje to wyjaśnić, zweryfikować i uprawdopodobnić. Mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych gruźb.
0: Wyjaśnia Dobrzyński. Stąd spotkanie służb, do którego doszło dziś w Centrum Antyterrorystycznym ABW. Do tematu oczywiście będziemy wracać. Teraz ukraińska odpowiedź na apele Amerykanów. Ukraina będzie gotowa wstrzymać ataki na rosyjskie rafinerie, jeśli Rosja przestanie atakować naszą infrastrukturę energetyczną. Wszelkie kroki zmierzające do deeskalacji muszą być wzajemne i objęte rzeczywistymi gwarancjami, napisał w serwisach społecznościowych Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy poinformował, że tylko w sobotę Rosja zabiła 23 osoby w Zaporożu. Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału turnieju ATP Masters 1000 na twardych kortach w Szanghaju. Polski tenisista pokonał Chińczyka Yi Zhu 6-2, 3-6, 6-3.
2: Nie był to łatwy przeciwnik, ale też po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry.
0: Mówił nasz tenisista, który, przypomnę, w Szanghaju triumfował 3 lata temu.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, ale może też padać deszcz, a na zachodzie i Pomorzu może zagrzmieć. Na termometrach 13 stopni w Wielkopolsce, 14 w Trójmieście i w Łódzkiem, 15 na Mazowszu.
4: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
5: Bonton Radio. Weekend.

0: Strefa MM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość zapraszają Monika Łupkowska i Marcin Petruk.
1: Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Strefy MM.
2: Monika Łupkowska
1: i Marcin Petruk. Zgodnie z wieścią gminną z naszego Facebooka, dzisiaj porozmawiamy troszkę o kultowym miejscu, jakim był Kiosk Ruchu i o tym, co dało się tam kupić i co do tej pory w sumie da się kupić, bo niektóre rzeczy do tej pory istnieją. Czyli oczywiście czasopisma, komiksy, różnego rodzaju gazetki, prasa, było tego bardzo dużo i na pewno każdy z nas po coś sięgał. Czy u Ciebie też tak było?
2: No tak, my to w ogóle mieliśmy taką bardzo zaprzyjaźnioną panią z kiosku, która zostawiała nam tak zwane teczki, a w tych teczkach nasze ulubione jakieś tytuły. No mój tata chyba do tej pory mi wypomina pewne zbieractwo, które wtedy było bardzo modne, czyli taka seria no, różnych rzeczy, którą się zbierało przez x tytułów. Pewnie jedna gazetka wychodziła raz na tydzień, a tych tygodni, no nie wiem czy rok, ale nawet więcej niż rok i się zbierało i budowało się wtedy jakąś tam kolekcję albo jeden jakiś duży przedmiot. Ja tak zbierałam szachy, które teraz gdzieś się zalegają niestety na naszym strychu.
1: No, podziwiam cierpliwość tutaj w kolekcjonowaniu tych rzeczy.
2: Tak, ale wydaje mi się, że w ogóle takie lata 90. trochę z takim zbieractwem mi się kojarzą. Do tej pory cały czas mam taką myśl, że to były lata, które nie wiem, może trochę nasi rodzice chcieli sobie jakąś młodość wynagrodzić. My znowuż mieliśmy wszędzie dostęp już powoli do różnych gadżetów, rzeczy i gazet, i książek, i komiksów. Więc to zbieractwo było takie nagminne wśród moich rówieśników, no i właśnie rodzin.
1: Gdyby to tak połączyć, co wszystko powiedziałaś do kupy, że tak powiem, jeśli chodzi o zbieractwo, to myślę, że jedną z takich rzeczy, które często się zbierało, były plakaty muzyczne, plakaty sportowe, plakaty różnego rodzaju, dołączane często do czasopism i do gazet. Natomiast właśnie to, co chciałem powiedzieć i to, co teraz mówisz, jeśli chodzi o to, co było dostępne w kiosku, tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, myślę, że tutaj też można się powołać na ten wątek czerpania z kultury z zachodu, głównie ze Stanów, tutaj przede wszystkim komiksy, to chyba stamtąd przyszła ta moda. No i właśnie wszelkiego rodzaju prasa, po którą stopniowo sięgaliśmy, pobudzało to nasze zainteresowania, przede wszystkim właśnie sportowo-muzyczne, ale nie tylko, bo też kulinarne. I o wszystkim tym będziemy mówić za chwilę. Oddamy głos również naszym słuchaczom, co oni pamiętają, co oni kupowali w kioskach, co oni czytali w wolnej chwili. To wszystko w dalszej części programu, tymczasem muzyka. I jak sobie tak patrzę dzisiaj na setlistę, to wydaje mi się, że chcąc nie chcąc postawiliśmy na repertuar, który kojarzy się mimo wszystko z plakatami dołączonymi do gazet właśnie muzycznych.
2: No właśnie tak, chciałam to powiedzieć, że wątkiem przewodnim chyba były nasze ściany wyklejone tymi plakatami. I
1: ja w pokoju dalej mam pół ścian w plakatach.
2: I to chyba taka główna inspiracja do dzisiejszej playlisty. No i takim początkiem, który byśmy chcieli chyba tutaj zaproponować Wam, naszym słuchaczom, to będzie 30 Seconds to Mars.
1: I utwór A Beautiful Lie. I co więcej, muzyka rockowa. Można by się sugerować, że to ja to wybrałem, a to proszę bardzo, zaskoczenie bardzo pozytywne, wybór Moniki. Jared Leto i reszta spółki. Wracamy niebawem.

0: Strefa MM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość zapraszają Monika Łupkowska i Marcin Petruk.
1: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Reklama.
8: Bonton Radio. Weekend.
0: Strefa MM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość zapraszają Monika Łupkowska i Marcin Petruk.
9: Wracamy do strefy MM. Przy mikrofonie Monika Łupkowska
10: i Marcin Petruk.
9: Hasłem tego wejścia będą czasopisma. Jednak zanim przejdziemy do naszych tytułów, które gdzieś się kojarzą z tymi latami nam bliskimi, z lat 90., to posłuchajmy najpierw, co wy, nasi słuchacze, macie na ten temat do powiedzenia.
11: To z tego, co pamiętam, Cypermycha była bardzo popularna, mimo że jakoś pozostawiała wiele do życzenia. Przede wszystkim te gry były demonstracyjne, często wydawały się dość spiracone, a ich oryginalne gry były słabe, no ale lubiło się to, co się miało. Potem były lepsze tytuły w świecie gier, takich jak City Action, no ale Cypermycha za czasów młodości to zdecydowanie najczęściej widziana na półkach sklepowych. Jak się kupowały te czasopisma typu Popcorn, były te w środku dodatki plakatów zespołów, więc zawsze gdzieś tam zbierałem, nie naklejałem.
12: No to przepadłem w CD Action. Gdyby nie CD Action, to byłbym absolutnie człowiekiem, który nie zna gamingu. Można powiedzieć, że ta gazeta wychowała mnie na osobę znającą się na komputerach, bo przez to, że zaszczepiła gaming i zaszczepiła interesowanie się komputerami, mogłem rozwinąć skrzydła potem w IT. Co jeszcze? Było takie czasopismo Ślizg. Był taki okres, że bardzo mocno interesowałem się hip-hopem, graffiti i kulturą rapu, zanim przepadłem w świecie metalu i rocka. I to czasopismo było takim trochę nieadekwatnym do wieku grzechem, ale też bardzo dobrze wspominam czytanie i zbieranie tego.
13: Jeżeli mówimy o latach 90., to lata 90. kojarzą mi się jeszcze z czasopismem Brawo. Oj, tak, ja byłam jedną z tych nastolatek, które kupowało Brawo. I jedna rzecz mnie kosmicznie intryguje do dzisiaj, czy te adresy, które tam były podane, te prywatne adresy, nie fankluby tych gwiazd, czy one były prawdziwe? Niech mi ktoś to powie, czy to było prawdziwe, bo to mnie strasznie intryguje.
9: O, rzeczywiście, no CD Action było taką gazetką, która u mnie w domu królowała. Mam starszego brata i tatę, którzy gdzieś bardzo z tą technologią byli związani i te nowinki były im dosyć bliskie, więc fajna furtka tutaj się otworzyła w mojej głowie. Natomiast no Brawo Girl, no to było tą gazetką, no, która gdzieś królowało u mnie wśród moich koleżanek i rzeczywiście te wszystkie takie porady. Nie wiem, czy ty, Marcin, pamiętasz, albo czy miałeś w ogóle doświadczenie z tą gazetką, bo ona bardzo mocno była raczej ukierunkowana do damskiej strony.
10: No ale nie ukrywajmy, że się sięgało po damską prasę. Siłą rzeczy, mam siostrę, ona czytała tego typu gazety, zresztą Brawo miało też kilka swoich odłamów, chyba kilka filii, więc tak, czytałam.
9: Tak, i tam w ogóle taka była jedna ciekawa rubryka, takie listy do redakcji i były różne tematy podejmowane. To było chyba najbardziej takie gorące, jakieś pikantne, różne pytania i one podczas tych naszych damskich wieczorków albo nocowanek właśnie były brane na tapet.
10: Tutaj z tego, co słyszeliśmy, oczywiście Brawo, padł też Popcorn, z tego, co pamiętam. Padło CD Action właśnie, gazeta, myślę, punkt zwrotny w życiu wielu osób, które miały jakąkolwiek styczność z komputerami, z grami. Ale tak jak tu powiedział jeden z naszych słuchaczy, rzeczywiście ktoś, kto później wdrożył się trochę w gry, to Cybermychę wspomina z taką bardzo dużą groteską ironią. Była to gazeta i chyba też studio, które próbowało tworzyć własne produkcje, aczkolwiek ich poziom był co najmniej, no brakuje mi słowa, był bardzo, bardzo groteskowy. O, myślę, że to najlepsze określenie. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, nie wiem, pamiętasz taką bajkę Lonely Tunes?
9: Oczywiście, że pamiętam, tak, jak najbardziej.
10: A pamiętasz takie czasopismo OK?
9: Tu już mniej, możesz opowiedzieć, rozwiń myśl.
10: Była to gazetka ucząca angielskiego, która miała kasety, na której były właśnie różne piosenki, różne pogadanki w języku angielskim. Bardzo dobrze to wspominam, bo wtedy to były jeszcze czasy, kiedy człowiek coś tam z angielskiego pamiętał. Świat wiedzy, taka nasza współczesna encyklopedia. Była też taka gazeta, ona do tej pory chyba wychodzi, Focus, pamiętasz?
9: Pamiętam, tak, jak najbardziej.
10: Tak, specyficzne artykuły, które były pisane w bardzo ciekawy sposób, w bardzo przystępny.
9: Tak, taki ukierunkowany do szerokiego grona odbiorców. Ja też dużo właśnie ciekawostek z tamtej gazetki, pamiętam, wtedy wyłuskiwałam i gdzieś w towarzystwie zawsze chciałam tak zabłysnąć. Ale ten świat wiedzy też mi się kojarzy, nie wiem, bo on się w odcinkach pojawiał i miał taki laser. I do tej pory gdzieś na półce u moich rodziców on jest, ale rzeczywiście była to taka encyklopedia całej rodziny, do której się mocno wracało.
10: Natomiast też taka kontrowersyjna może w dzisiejszych czasach gazetka jak Świerszczyk. Dzisiaj się kojarzy, wiadomo, w różny sposób, natomiast była to gazetka właśnie skierowana dla młodych osób z komiksami, z różnymi artykułami właśnie z takiego młodzieżowego pogranicza. Tak, no była też Ciuchcia, czyli właśnie Kulfun i Monika, troszeczkę jak nasz duet. Jeszcze taka gazetka mi się przypomniała właśnie teraz, może cię zaskoczę. Mały gość niedzielny. Czy
9: o, pamiętasz? Tak, pamiętam. A to taka religijna bardziej gazetka była.
10: Tak, ale też w taki przystępny sposób były pisane te artykuły. Może teraz coś zagrajmy. Co mamy następne na liście?
9: No tutaj chyba bardziej twój pokój niż mój pokój był wyklejony tymi plakatami tej pani. Mam tutaj na myśli Shakirę.
10: Tak, Shakira, oczywiście gwiazda popu, piękna kobieta, bardzo utalentowana.
9: Taniec brzucha.
10: Taniec brzucha, dokładnie. No tak, to tutaj nie tylko muzyka, ale też ona sama sobą prezentuje wysoką klasę, jeśli chodzi o artyzm. I piosenka być może troszeczkę zapomniana, Underneath Your Clothes. Gramy.

0: Strefa MM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość zapraszają Monika Łupkowska i Marcin Petruk.
1: Reklama.
2: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
3: Kocham cię.
4: Ja ciebie też.
2: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
6: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację.

0: Zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama. Bonton Radio. Weekend.
2: Strefa MM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość zapraszają Monika Łupkowska i Marcin Petruk.
3: Jesteśmy z powrotem w strefie MM. Teraz coś, na co była moda kiedyś bardzo duża i ta moda wraca, mam wrażenie, od pewnego czasu przeżywa renesans. Komiksy.
4: Tak, no teraz to się nazywa ładnie powieści graficzne.
3: Powieści graficzne, dokładnie.
4: To już teraz zostało troszkę zmienione, bo kiedyś komiksy bardzo się, myślę, tak kojarzyły z czymś dla dzieci, a teraz to jest o wiele szersza właśnie definicja w sumie samego komiksu, czyli powieści graficznej. No poruszało to różne wątki, ale może zanim opowiemy o tytułach. Chcemy posłuchać?
3: Chcemy posłuchać. Spodziewam się, co usłyszymy, ale może nie uprzedzajmy faktów. Co czytali nasi słuchacze, miłośnicy komiksów?
5: Najbardziej wspominam na początku, jak byłem mały, Kaczora Donalda i Giganty. Byłem absolutnym fanatykiem. Moi rodzice musieli mi kupować Kaczora Donalda co tydzień, a Giganty co miesiąc. Miałem wielką kolekcję. Teraz skorzystają z tego moje dzieciaki. Więc dobrze zachowane czasopisma oraz komiksy przeżywają swoją drugą młodość.
6: W moim dzieciństwie moje czytelnictwo ograniczało się przede wszystkim do komiksów i był to sławny już Kaczor Donald. Mam jedne z pierwszych wydań tej gazetki, ale również to było w formie książek wydawanych, ale dużo było obrazków, dużo było gadżetów do tych gazet różnych, śmiesznych, ciekawych. I Kaczor Donald to był mój tytuł. Nic więcej oprócz tego poważnego nie czytałem. Na tym się wychowałem.
7: Z komiksów Kaczor Donald był bardzo popularny. Pamiętam, że każdy miał, każdy się zaczytywał i każdy komentował przygody Kaczora Donalda, więc to zdecydowanie topowy komiks z tamtych czasów, jaki pamiętam.
4: No tu nie jestem zaskoczona tym, że słuchacze powiedzieli Kaczor Donald, ponieważ on też pierwszy przyszedł mi do głowy, dlatego wiedziałam, że tutaj nasi słuchacze też się będą posiłkować tym tytułem. Ale tak, no to był komiks, który przekazywało się z rąk do rąk chyba przez wszystkie pokolenia, bo i moi rodzice, i mój brat, i ja, i później moje koleżanki, żeśmy się wymieniały, bo tych tytułów było bardzo dużo i tych komiksów.
3: Tak, i tutaj tak jeden z naszych słuchaczy wspomniał o dodatkach właśnie dodawanych do tych komiksów. Pamiętam, na przykład była taka gumowa łapka, która się rozciągała i jeśli przykleiła się do ściany, to odpadała razem z tynkiem. Po uśmiechu widzę, że też to pamiętasz.
4: Tak, tak, no pamiętam bardzo mocno i krzyk mojej mamy, co ty zrobiłaś? Był zakaz używania u mnie w domu takich przedmiotów.
3: Jeśli chodzi o Kaczora Donalda, to tak jak jeden z naszych słuchaczy wspomniał, wychodził też taki specjalny zbiór kilku powieści dłuższych, nazywał się właśnie wspomniany Gigant. Pamiętam, że to kosztowało na dzisiejsze czasy grosze, bo to chyba było 6,99, natomiast jeśli dobrze pamiętam, to teraz jest już to kwota ponad 20 paru złotych. Więc jaki jest przeskok cenowy, co zrobiła inflacja i jak to nam popsuło nasze dzieciństwo, człowiek chciałby to kupić.

0: sezonie, kiedy tak horrendalne ceny, naprawdę kolekcjonerskie. Myślę, że do tego tematu warto wrócić przy wątku kolekcjonowania, o którym będziemy mówić w przyszłości. Ale tak, no rzeczywiście niektóre karty do gry, czy w ogóle do zbierania, były inspirowane kulturą komiksu, ale właśnie też poruszyłaś fajny wątek, a mianowicie wartość tych komiksów. Tutaj ukłon w stronę Stanów Zjednoczonych i całego uniwersum Marvela i DC. W niektórych programach się pokazuje, że one kosztowały 5 centów. No, co to są za pieniądze, tak? A obecnie niektóre komiksy, pierwsze wydania Spidermana, Fantastycznej Czwórki, X-Menów potrafią kosztować dosłownie miliony dolarów. I dla mnie to jest naprawdę zaskoczenie. Ciężko powiedzieć, czy pozytywne, czy negatywne, no ale siła komiksu jest rzeczywiście potężna. Ale żeby nie było tylko modły w stronę właśnie Stanów Zjednoczonych i Zachodu, my mieliśmy też i mamy do tej pory dużo tytułów, którymi możemy się pochwalić, jak chociażby kultowy Kajko i Kokosz.
1: No właśnie tak, chciałam.
0: Jak Torgal, no i oczywiście gazetka, którą zaczytywałam się na lekcjach, chowając ją w podręczniku, dając, że się uczę, czyli Tytus, Romek i Atomek. Wróciłem do niego ostatnio i tak z perspektywy czasu, no czuć właśnie trącenie tą przeszłością, która raczej już przeszłością powinna pozostać. To już taka sfera może inna niż rozrywkowa. I rzeczywiście, no tak, w Polsce był taki rozstrzał między tym, co nasze, a tym, co zapożyczono z zagranicy, jeśli chodzi o komiksy.
1: No i tu chyba tak można by było postawić kropkę, żebyśmy już tutaj dłużej czasu nie zajmowali i dali trochę upust muzyce.
0: Dokładnie tak. Zachęcamy do czytania, zachęcamy do sięgania po komiksy, a jeżeli chodzi o muzykę, to znów wybór Moniki, którym mnie zaskoczyła.
1: Czyli co, będę prowadzić rokosferę?
0: A zapraszam. Czwartki tuż po 22 słyszymy się w wieczornej rokosferze.
1: Tak, no Muse z kolei, bo teraz o tym zespole będzie słów kilka, no jest taką miłością tamtych lat moją. Rzeczywiście to był plakat, który u mnie w pokoju bardzo długo gościł. Byłam na koncercie, zrobił na mnie piorunujące wrażenie, jednak usłyszeć Plug-in Baby na żywo w wykonaniu Matta Bellamy, no to jest coś wow. Natomiast no dzisiaj, że jesteśmy o tej godzinie, o której jesteśmy, to pomyślałam sobie, że fajnym tytułem będzie Supermassive Black Hole i Muse.

0: Strefa MM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość zapraszają Monika Łupkowska i Marcin Petruk.
1: Reklama. Dzień do Benek. Głodny? Nie czekaj. Wpadaj do Grubego Benka przy ulicy Lwowskiej 32 w Chełmie lub zadzwoń 518-600-650 i zamów z odbiorem osobistym dwie duże pizze, a drugą otrzymasz 50% taniej.
0: Pamiętasz myjnię ręczną Lux przy ulicy Strażackiej 4 w Chełmie? Od początku roku Lux działa pod nowym kierownictwem. Nowi właściciele

0: właściciele przynieśli świeżą energię, wyższą jakość i przede wszystkim inne podejście do klienta. Przyjedź, zostaw auto i spokojnie załatw swoje sprawy w centrum Chełma, a profesjonaliści zajmą się resztą. Dokładne mycie ręczne, kompleksowe czyszczenie wnętrza, pranie tapicerki, usługę zawsze dopasowujemy do Twoich potrzeb. Myjnia ręczna Lux, Chełm, ulica Strażacka 4. Zadzwoń 513 876 190.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Reklama. Bonton Radio. Weekend.
0: Strefa MM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość zapraszają Monika Łupkowska i Marcin Petruk.
4: Witamy z powrotem.
5: Monika Łupkowska
4: i Marcin Petruk. Dzisiaj na tapet wzięliśmy czasopisma, prasę, komiksy i różnego rodzaju gazetki popularne w latach milenialsów, w latach 90. Teraz weźmiemy, może nie do ręki, ale przypomnimy sobie takie gazety, po które się sięgało, żeby troszkę życie nabrało smaczku, można powiedzieć. Gazety nazywane ogólnie prasą kobiecą, skierowane przede wszystkim dla pań, chociaż nie zawsze. Panowie też, mam wrażenie, potrafili tam znaleźć coś dla siebie, jak chociażby przepisy kulinarne. Ta prasa, mam wrażenie, bardzo była poczytna w tych latach 90. Głównie pamiętam, jako je ciocie, moje babcie zawsze tego miały dużo i rzeczywiście często to zalegało gdzieś na półkach czy na szafkach. U Ciebie też tak było? Pamiętasz?
5: Było, bo tam dużo było też i właśnie tych przepisów wspomnianych, więc tutaj się babcia gdzieś mocno posiłkowała w kuchni, ponieważ pięknie gotowała, smacznie gotowała, nie mogę nic powiedzieć złego, natomiast no, chciała urozmaicić właśnie swoją kuchnię i bo tutaj coś przyrządziłam właśnie z takiej gazetki. Ale też wątkiem, które łączy gdzieś tą prasę kobiecą, były okładki. Wiele się gdzieś mówiło o tym, że gwiazdy, celebryci bardzo na tych okładkach chcieli się znaleźć w tych no, pięknych sesjach zdjęciowych, więc były takie różne jakieś, czasami absurdalne stylizacje.
4: Zgadza się. I a propos jeszcze okładek i twarzy, które się na nich pojawiały, czy ty też miałaś ten zmysł artystyczny dodawania swojej wizji tego, jak ktoś powinien wyglądać?
5: Wiesz, co absolutnie. I nigdy to ta postać nie miała korzystnie wyglądać, tylko charakternie.
4: Okulary, wąsy, broda.
5: Tak, jeszcze zawsze jak był uśmiech z zębami, to nie było zębów, albo były złote zęby, albo jakieś tam dodatki na zębach. Zależnie, czy lubiło się, czy się nie lubiło jakiejś postaci, czy się znało też, czy się nie znało, no bo za dzieciaka też się wszystkich nazwisk nie kojarzyło. To tak, no rzeczywiście ta kreatywność i upust tej kreatywności na tej okładce się pojawiał i wtedy tylko rodzice spojrzeli, to chyba już zeszły tydzień, więc muszę kupić kolejną.
4: Musi mieć dziecko, gdzie znów wykazać się kreatywnością twórczą.
5: Tak, ale w ogóle też do tej pory chyba też zostało tak, że ta prasa kobieca oprócz przepisów i jakichś takich stałych porad, to tył był przez znaczony na krzyżówki, takie logiczne różne jeszcze zadania, ale też nie wiem, czy pamiętasz, za kod, który się wysłał SMS-em, który kosztował bardzo dużo, jak wtedy pamiętam, można było jakąś polifoniczną muzyczkę sobie ściągnąć.
4: Rzeczywiście, były te kody do dzwonków. No tak, te dzwonki brzmiały, gdyby to dzisiaj ktoś usłyszał z młodego pokolenia, to by się złapał za głowę, czego byście słuchali, tak? Natomiast dla nas to rzeczywiście był szczyt szpanu. Rzeczywiście, kiedyś to było 5-6 zł, coś takiego.
5: No tak, no ale wtedy to naprawdę było dużo, bo dostawałeś, nie wiem, na karcie miałeś 20 zł.
4: Poza tym przypomnijmy, że za 5 zł w sklepiku dało się dobrze zaopatrzyć.
5: No tak.
4: Taka waluta spożywcza. To mi się przypomniało jeszcze coś innego i nie jest to horoskop, tylko kącik samotnych serc. Pamiętasz coś takiego?
5: Pamiętam, te randki. Pan lat 50, szuka pani lat 40 do 50 na wspólne spacery i piękną kawę.
4: I mniej więcej wszystkie anonsy wyglądały identycznie.
5: No wiesz, ale to w sumie piękne było, no bo teraz mamy internet. No wtedy nie było aż tak w internecie takiej społeczności, więc się szukało no w różny sposób. No i jak ktoś znalazł taką piękną miłość w taki sposób, no to dlaczego nie? Ja tam kibicuję.
4: I tutaj chciałbym cię zaskoczyć pewnym faktem. Swego czasu u nas w redakcji w Super Tygodniu też mieliśmy taki kącik i z kolegą z redakcji założyliśmy się, do którego pierwsza napisze jakaś pani, wystawiając tam anonsę. Zgadnij, jaki był odzew po 2 tygodniach.
5: No Marcinie, nie chciałabym być tutaj przykra, natomiast podejrzewam, że nie doszedł żaden list.
4: Dokładnie tak. I wtedy właśnie zwątpiłem w miłość. Nie, no cóż, po prostu, no nie każdy ma szczęście trafić w anonsach na odpowiednią osobę, tak to
5: nie, pointując. No to już po prostu nie są te czasy. No teraz powinieneś zamieścić swoje ogłoszenie i tutaj wszystkie panie, które słuchają radia Bonton, Marcin jest wolny, szuka pani w wieku 18+.
4: Dziękuję za reklamę. Dobrze, może przechodząc już do sedna, bo płyniemy troszkę w meandry niekoniecznie związane z tematem głównym dzisiejszego odcinka. Kolejna piosenkarka, którą za chwilę usłyszymy, też była idolką wielu i dziewczyn, i facetów również. No do tej pory bardzo dobrze sobie radzi na scenie. Christina Aguilera i utwór kultowy Genie in the Bottle.

0: Strefa MM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość zapraszają Monika Łupkowska i Marcin Petruk.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Strefa MM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość zapraszają Monika Łupkowska i Marcin Petruk.
1: Wracamy do audycji Strefa MM przy mikrofonie Monika Łupkowska
2: i Marcin Petruk.
1: Teraz może powiedzmy o tym, co w ogóle wtedy jakoś tak drukarsko gościło u nas. I też jakie masz skojarzenia w ogóle z prasówką?
2: Ogólnie kiosk ruchu to było miejsce, w którym można było kupić bardzo dużo rzeczy. Oczywiście kojarzyło się to z prasą, ale były też słodycze, sprzęty elektroniczne, z tego co pamiętam. Były bilety autobusowe, to też bardzo często się człowiek zaopatrywał, bo kiosk najczęściej stał koło przystanku. Ale były też...
1: No bo był w ruchu.
2: Tak, Karol Strasburger, wiecznie żywy. Czekaj, ja też szykuję żarcik i właśnie do niego dążę. W kioskach ruchu też często dało się kupić coś, co dzisiaj wydaje się nie do pomyślenia, ponieważ łamie wszelkie zasady RODO. Potężna, opasła książka, najczęściej pomarańczowo-niebieska. Kiwasz głową, wiesz o czym mówię?
1: Wiem, o czym mówisz.
2: Książka telefoniczna.
1: Oczywiście.
2: Książka znana z tego, że może fabuła specjalnie jakoś nie pociągała, ale bohaterów było bardzo dużo. Jeden.
1: Tak, no niech rzuci kamieniem ten, kto nie wylosował jakiegoś imienia i nie zadzwonił pod jakiś przypadkowy numer.
2: Mówiąc, bo to jeden.
1: No więc właśnie, choć wtedy nie żądaliśmy żadnych pieniędzy, po prostu życzyliśmy miłego dnia i na tym się rozmowa kończyła.
2: Myśmy nie żądali, ale kiedy przychodził rachunek. Też takie czasopismo wydawane do tej pory, kultowe można powiedzieć, i z taką charakterystyczną właśnie barwą pomarańczowo-czarną, Detektyw.
1: No tak, to były takie kryminalne opowiastki różnej maści.
2: Czy one były prawdziwe, czy nie? Pod jakim kątem były inspirowane rzeczywistością? To już zostawiamy tutaj osobom, które się zaczytują w Detektywie. Czekamy na wasze komentarze na Facebooku. Kiedyś prasa może nie do końca przykuwała od razu tekstem, ale na pewno dawała mocno kolorami po oczach.
1: No tak, no kolor to jedno, ale były też zapachy. Były też takie gazetki, które no, obleciały chyba wszystkie sąsiadki, koleżanki, które były no, od konsultantek kosmetycznych, w których można było oczywiście zaopatrzyć się, bo taka była główna idea tego, żeby poprzeglądać sobie, co tam w trawie piszczy w kosmetykach. Ale też były takie miejsca z perfumami i tam były takie oczka, które trzeba było potrzeć i wtedy się uwalniał ten zapach, no i tak samo pachniałam jak ja, właśnie moja kuzynka, trochę papierem, trochę gdzieś tym perfumem.
2: Troszkę chemią gospodarczą.
1: Mówię tym perfumem oczywiście w cudzysłowie, bo no śmieję się teraz, natomiast no, ten zapach no nie był taki jak w tym flakonie.
2: Rzeczywiście, pamiętam te gazetki, no chcąc, nie chcąc, było to przeznaczone dla kobiet, no ale ten zapach wyczuwało się w całym domu, kiedy rzeczywiście to krążyło między siostrami, między mamą, między ciocią, między babcią, koleżankami i tak dalej. I taka mnie teraz jeszcze filozoficzna myśl naszła, że takie gazetki oddziaływały na kilka zmysłów. To też ktoś fajnie na to wpadł, bo nie tylko dla wzroku, coś do poczytania i kolorów, ale też dla węchu.
1: Coś, co teraz trochę kino chce też wprowadzić.
2: Synestezja,
1: nie?
2: Tak zwana.
1: Tak, żeby można było poczuć w pełni jakieś tam doświadczenie filmowe i te takie 4D, 5D różne kina nie wprowadzają. Tak też mi się z tym skojarzyło teraz. Ale w ogóle też chciałam jeszcze poruszyć jeden wątek takich gadżetów dodawanych. Od niego też wyszliśmy, co prawda, ja mówiłam o tym kolekcjonerstwie. Natomiast no, to nie dotyczyło tylko takich stricte gazetek podyktowanych no, jakiejś jednej tutaj dziedzinie, czy że się zbierało jakiś komplet czy zestaw, ale też takich dorzucanych różnych przedmiotów. Jednym z nich no, właśnie były te płyty DVD i cały klaser w domu stworzony z tytułu właśnie z gazetek.
2: Nawet mi teraz przypomniałaś, właśnie otworzyłaś szufladkę w pamięci, że nie pamiętam tytułu tej gazety, ale przy którejś były wydawane wszystkie części Harry'ego Pottera i dzięki temu je skolekcjonowałem właśnie na płytach DVD do tej pory. No teraz już troszeczkę stoją i zbierają kurz, bo troszkę sentyment przemawia do mnie przez to, żeby ich nie zużywać za bardzo, no bo niedługo już nawet nie będzie gdzie tego odtworzyć.
1: A poczekaj, może będzie jakaś licytacja za jakiś czas i dorobisz się milionów.
2: O tak. Coś na zasadzie komiksów. I tutaj postawmy kropkę. W dzisiejszym odcinku, tak zdaniem podsumowania, poruszaliśmy temat lat 90. pod kątem tego, co znajdowało się w kioskach, czyli prasy, komiksów.
1: Tak, jeśli wy byście chcieli się też z nami podzielić jakimiś swoimi wspomnieniami lub macie pomysł na temat audycji, to oczywiście tutaj jesteśmy dostępni i chętnie byśmy nawet posłuchali, o czym wy myślicie i co proponujecie. Dlatego zachęcamy do napisania do nas na adres radiomałpa.radiobonton.pl albo podczas naszego Facebooka. Tam też jesteśmy do Waszej dyspozycji.
2: W strefie MM w kolejnym odcinku słyszymy się w następną niedzielę tuż po 14. Puenta muzyczna.
1: To poczekaj, ja muszę to zapowiedzieć.
2: Nie zamierzałam tutaj wychodzić przed szereg.
1: Bo to również jest moja druga miłość młodości, czyli Justin Timberlake. No i tutaj musiał być jeden utwór.
2: Sexy Back. Gramy i słyszymy się w następną niedzielę. Dzięki
1: Cześć.
2: Za obecność.

0: Strefa MM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość zapraszają Monika Łupkowska i Marcin Petruk.
1: Reklama.
2: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: Duże prawdopodobieństwo spełnienia gruźb zamachu na premiera i ministra obrony. Wrócimy też do interwencji w sprawie nożownika z Nowego Sącza i powiemy o ważnych ćwiczeniach na Mazowszu. Marcin Krzemiński. To funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa oceniali, na ile realne jest zagrożenie zamachem na premiera i ministra obrony narodowej w związku z groźbami, które trafiły do służb, i przekazali sprawę policji do dalszego zbadania, powiedział rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
1: To oni, jeśli zrobią to praktycznie codziennie, oni potrafią oddzielić ziarno od plew i informację fake newsową, informację, która może wydawać się jakimś żartem, ale też są bardzo mocno razem przygotowani, przeszkoleni na to, żeby wyłapywać informacje, które stanowią naprawdę realne zagrożenie.
0: W związku z groźbą zamachu przed południem w Centrum Antyterrorystycznym ABW odbyła się narada służb. Nie żyje 41-letni mężczyzna, który z nożem chodził dziś po Nowym Sączu. Został postrzelony przez interweniujących policjantów. Zmarł w szpitalu. W związku z użyciem broni zostaną uruchomione wszystkie procedury kontrolne, mówi rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
2: Będziemy musieli sprawdzić, czy ta interwencja przebiegała zgodnie z procedurami. Czy to użycie broni palnej było tutaj zasadne?
0: W tym mają pomóc kamery, które policjanci mieli na swoich kamizelkach w chwili interwencji. Co najmniej 11 osób zginęło, a 27 zostało rannych w wyniku zderzenia autokaru wycieczkowego z ciężarówką na autostradzie w prowincji Manisa w zachodniej Turcji. Poszkodowani trafili do szpitali. Na razie nie wiadomo dokładnie, dlaczego doszło do wypadku. Od jutra do piątku w województwie mazowieckim odbywać się będą ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26. Uruchamiane, jak mówi sama nazwa, będą syreny alarmowe. Chodzi o sprawdzenie funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Na koniec jeszcze przypominam, dziś niedziela niehandlowa, więc duże sklepy i galerie są zamknięte.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol. Szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.
0: Nocą padać nie powinno na południu i wschodzie, tam też pogodnie. W pozostałych regionach raczej spodziewajcie się deszczu, a na wybrzeżu burz i krupy śnieżnej. Na ogół od 3 do 7 stopni.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol. Szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.
4: Ponton Radio. Weekend.

0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą niedzielę od 15.
1: Dzień dobry, Monika Łupkowska. Dzisiaj z nami w studiu Radia Bonton jest
2: Bożena Deniszczuk, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Wygoda w Wygodzie, gmina Wierzbica.
1: I będziemy rozmawiać o kobietach. Przede wszystkim o pewnym święcie i też wydarzeniu, które Państwo będziecie organizować 15 października. Jakie to święto? No i też trzeba wspomnieć, że ta data nie jest przypadkowa.
2: Ta data nie jest przypadkowa, ponieważ 15 października przypada Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich, ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Z tej okazji postanowiłam razem ze swoim kołem zorganizować spotkanie dla kobiet wiejskich, ale będą też kobiety z miasta, ponieważ w naszym regionie no nie ma chyba nikogo, kto w jakiś sposób nie byłby związany z wsią.
1: Powiedzmy, co też na tym wydarzeniu się wydarzy. Zacznijmy może od konferencji.
2: Konferencja rozpocznie się panelem dyskusyjnym, w którym wezmą udział kobiety ze wsi, które prowadzą swoje biznesy, gospodarstwa, które związały swoje życie z wsią. Następnie głos zabierze przedstawicielka Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej z Zamościa, która przypomni nam o tym, jak ważne jest zdrowie, ponieważ październik jest miesiącem profilaktyki raka piersi. Udział wezmą również lokalni partnerzy, którzy wspierają, zatrudniają i dbają o kobiety oraz te kobiety, które, tak jak mówiłam, prowadzą swoje biznesy. Następnie odbędzie się koncert piosenek kobiecych, wyśpiewanych przez kobietę, panią Halinę Mysakowską, dla kobiet. Tytuł koncertu: Kobiety kobietom, muzyczne spotkanie. I na zakończenie konferencji odbędą się już takie luźniejsze rozmowy między uczestniczkami przy kawie, herbacie i bardzo zdrowych przekąskach i ciasteczku.
1: Tak jak teraz Pani słucham, to te w sumie wszystkie inicjatywy, za którymi Pani też stoi i Koło Gospodyń Wiejskich w Wygodzie, zawsze tak właśnie wspierają kobiety, że to jest taka grupa docelowa, która gdzieś tak najmocniej wybrzmiewa w tych wszystkich wydarzeniach, które Państwo organizujecie.
2: Kiedy byłam młodą dziewczyną i to życie na wsi było trudne, chociaż ja pochodzę z rodziny, która posiadała duże gospodarstwo, były maszyny, ale jednak zawsze mi się wieś kojarzyła z ciężką pracą i postanowiłam zrobić wszystko, żeby z tej wsi wyjść, zostawić i urządzić się w mieście. Ale życie pisze swoje scenariusze. Poznałam chłopaka ze wsi. Najpierw mieszkaliśmy na wsi, później próbowaliśmy sił w mieście. Do dzisiaj mamy dom w mieście, ale mieszkamy w Ulce Tarnowskiej, gdzie prowadzimy gospodarstwo. I na początku, jak tam zaczęłam mieszkać, to była rozpacz w kratkę. Nie było drogi, ta polna droga, która była dojazdowa, no po prostu czasami przyprawiała o głębokie nerwy, niemalże depresję, bo naprawdę nie można było wyjechać. W tej chwili mamy asfalty dookoła, zmieniły się czasy, projekty. Pracowałam w samorządzie, więc też wiele udało się w Wierzbicy zrobić. Ale wiem, jak bardzo trudno było mi się tam, chociaż jestem ze wsi, zaaklimatyzować, bo to już były inne czasy i byłam osobą odpowiedzialną w gospodarstwie, mimo że w tym czasie też pracowałam w szkole, byłam odpowiedzialna za tak zwaną kwitologię, za zaopatrzenie w środki ochrony roślin, w części zamienne, więc dzisiaj wiem, gdzie jest każda, ja to nazywam śrubkownia, gdzie można kupić oleje, piasty, uszczelki, wszystko. Znam nazwy środków ochrony roślin, części maszyn, producentów i takich kobiet na wsi jest bardzo wiele. Ja znam kobiety, które siadają na traktory, mimo że wydawałoby się, że to było w innej epoce, nowoczesne traktory wykonują wszystkie zabiegi agrotechniczne. Mnie mąż i synowie oszczędzają na razie. Znam kobiety, które chodzą na kursy rolnicze, prowadzą hodowlę i to jest jakby kilka dziedzin. To życie na wsi wymaga od kobiety w gospodarstwie naprawdę szerokiego spektrum wiedzy.
1: Różne umiejętności też.
2: Do tego też są kobiety, które nie dojeżdżają z wielkich miast, ale mieszkają na wsi i prowadzą na przykład niepubliczny ośrodek zdrowia, niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, są stomatologami, pielęgniarkami, nauczycielkami, urzędniczkami, ekonomistami, prowadzą ubezpieczenia. Dzisiaj na wsi można robić wszystko. Tyle, że no czasami trzeba wyjechać do tego dużego miasta, na przykład na koncert, do kosmetyczki, chociaż kosmetyczka przyjedzie do domu, ale koncert nie przyjedzie. Jesteśmy inne, ale to nie oznacza lepsze lub gorsze niż kobiety miejskie. Życie postawiło przed nami inne wyzwania, nie mówię, że większe, bo kobiety miejskie mają swoje wyzwania, prawda? Swoje wyzwania i swoje ograniczenia. My też mamy swoje wyzwania i ograniczenia. Dlatego ten Dzień Kobiety Wiejskiej będzie takim spotkaniem wszystkich kobiet, bo każdy jednak ma coś wspólnego z wsią. Nawet jak na ryneczku w Chełmie kupuje słoiczek ogórków od pani, która przyjechała, nie wiem, z Rozdżałowa, z Leśniowic, mleko czy słoiczek grzybków na przykład, czosnek. Więc jest ten związek z wsią. Ludzie wiedzą, że jeżeli jest jakby ta sprzedaż bezpośrednia, a jest jakby moda i całe szczęście i oby trwała na zdrowe jedzenie i kupowanie tego jedzenia prosto od rolnika, rolniczki, do czego no, szczerze zachęcam.
1: No i właśnie dzięki chyba takim wydarzeniom też taka wspólnota się wtedy buduje i wspieranie po prostu też w takich mniejszych miejscowościach jest jak najbardziej duże.
2: Jest duże wsparcie. Wspieramy się, widzimy, co robimy, mamy do siebie kontakty, ale też na przykład przyjmuję takie telefony, że trzeba kogoś wesprzeć w poszukaniu specjalisty czy miejsca do opieki dla kogoś z rodziny, bo rodzina nie daje rady. I ja się cieszę, dumna jestem z tego, że przez te lata wyrobiłam, nie wiem jak to nazwać, kontakty, markę, no nie wiem, coś fajnego, pozytywnego, że ludzie mają odwagę, panie mają odwagę, zwykle są to panie. Panie nie mają problemu, żeby wyciągnąć rękę po prośbie albo żeby udzielić pomocy. No, panowie są inni, nie znaczy gorsi. Tych telefonów jest dużo, kilka w tygodniu czasami z prośbą o reakcję, pomoc i wspieramy się, zastanawiamy się. Czasami mówię, wiesz co, lepiej niech nie ja będę tą osobą, która ci pomaga, ale wiem, kto ci może pomóc. I daję kontakt albo wskazuję kogoś, tak? I panie, dziewczyny bardzo sobie to cenią. Ja cenię sobie to bardzo, bardzo. Czuję się potrzebna. Czuję się szczęśliwa z tego powodu.
1: No właśnie, też poruszyła pani dobry aspekt, bo podczas tego wydarzenia też będzie akcja charytatywna.
2: Będzie również akcja charytatywna. Będziemy zbierali pieniążki dla Szymona Zelenta. Wszelkie wydarzenia, jakie organizuję, czy ja, czy Koło Gospodyń Wiejskich, od wielu miesięcy wspieramy właśnie akcję dla Szymona Zelenta. Smutne jest to, że rodzice, rodzina Szymonka muszą tak długo czekać i tak długo zbierać te pieniądze, ale nie znam nikogo, kto po prostu wyciągnąłby kilkanaście milionów i po prostu sfinansował leczenie swojego dziecka. Stąd tak ważne jest, aby każdy, kto robi cokolwiek, jakikolwiek event, dopisał Szymka i zbiórkę. No i po trochę może uda nam się tę kwotę zebrać. Jeszcze będzie jedna akcja prowadzona przez jedną z firm, którą prowadzi Kobieta dla Kobiet. Będziemy zbierali stare biustonosze. Nie jest to ani śmieszne, ani wstydliwe, bo zwykle no, po prostu wyrzucamy rzeczy, a one mogą być ponownie części tak wykorzystane i każda pani, która przyniesie już biustonosz, który jest niepotrzebny, otrzyma bon na kwotę 20 zł na nowy biustonosz. Nieważne w ogóle, gdzie ten biustonosz kupiła.
1: Czy jeszcze jakieś plany organizacji kolejnych wydarzeń się gdzieś w głowie kiełkują? Może coś jest na myśli?
2: Jest na myśli grudzień. No jak grudzień, no to wiadomo już klimaty świąteczne i planujemy jako Wiejski Salon Poezji, bo również prowadzę Wiejski Salon Poezji w Wólce Tarnowskiej, zorganizować koncert świąteczny u nas właśnie w salonie w Wólce Tarnowskiej, ale to już może na następne spotkanie.
1: No to zostaje nam teraz zaprosić pani słowami wszystkie nasze słuchaczki.
2: Zapraszam wszystkie panie, które czują swój związek z chełmską wsią, które pochodzą również z chełmskiej wsi na konferencję Kobieta, Wieś, Przyszłość, która odbędzie się 15 października o godzinie 17 w Dworku Pan Tadeusz w Kolonii Żółtańce.
1: Zapraszamy. Dzisiaj moim gościem była
2: Bożena Deniszczuk, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Wygoda w Wygodzie, gmina Wierzbica.
1: Bardzo dziękujemy i zapraszamy.
0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą niedzielę od 15.
3: Reklama. Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
4: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Reklama.
7: Bonton Radio. Weekend.

0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą niedzielę od 15.
1: Mam na imię Anna. Przebywam w ośrodku dla osób bezdomnych w Chełmie. Trzeci miesiąc akurat dzisiaj. I znalazłam tu się z powodów bardzo osobistych. Czyli po prostu otrzymał partner. No i nie miałam wyjścia, bo nastąpił spadek finansowy. I dzięki życzliwości pani dyrektor zostałam przyjęta. No i na razie jest w porządku.
2: Jak się tu pani odnajduje?
1: Spokojnie, na razie bez stresu, bez okazywania jakichś negatywnych uczuć, sytuacji. Pracuję, biegam bez przerwy.
2: Ale pracuje pani w zawodzie?
1: Jestem w ogóle emerytką, natomiast no, pracuję w ośrodku, na rzecz ośrodka i bardzo jestem zadowolona.
2: Czyli tak zwany barter.
1: Tak, dokładnie, dokładnie. Natomiast praca ta jest doceniana, to jest plus. No i sytuacja jest na razie dobra.
2: Jak pani widzi przyszłość? Wiem, że to trudne pytanie, ale jednak musi paść.
1: To znaczy, wie pani co? Mam nadzieję, że tu nie zaciągnę tak zwanej pajęczyny. Natomiast w perspektywie, no, nie wyobrażam sobie życia tutaj tak do końca. To jest sytuacja przejściowa dla mnie.
2: Jakaś pomoc w rodzinie, cokolwiek, czy sama?
1: Nie. Po śmierci mojego partnera jestem sama. No i tyle. Dzięki Bogu, że mamy taką panią dyrektor, no, która mobilizuje.
2: Mówi pani, że śmierć partnera zmusiła panią tutaj przyjść. Długo pani się nad tym zastanawiała? Czy to była chwila, moment? Bo to trzeba przyjść i przyznać się, że nie ma gdzie się pójść i prosić o pomoc.
1: Była to trudna, ale zastanawiałam się krótko, bo 5 dni. Dokładnie. No i szczerze mówiąc, nie miałam wyjścia, bo myśmy wynajmowali mieszkanie. Musiałam je opuścić, a trudno w moim wieku znaleźć się na ulicy. Zresztą w jakimkolwiek wieku. Natomiast mówię, są tu ludzie życzliwi, bezkompromisowi. No, społecznicy, bo ja nie widzę innej sytuacji, żeby opieką nad takim ośrodkiem, który ma złą opinię, i to jest błąd, bo tutaj znajdują się ludzie, którzy nie mają na przykład środków do życia, nie mają mieszkań. No i szczerze mówiąc, władze się nami nie zajmują. Trafiają się społecznicy, jest taka pani dyrektor Edyta, która faktycznie zajmuje się nami jak dziećmi. Bywają takie momenty jak dziećmi, autentycznie.
2: Czyli stanowczo i bezkompromisowo.
1: Delikatnie mówiąc, tak. Przy tej pracy potrzeba bardzo, bardzo dużo empatii.
2: No to się zgadza.
1: Oczekujemy od władz naszych kochanych, że jednak spojrzą i społeczeństwo przede wszystkim na ludzi bezdomnych, nie jak na patologię, tylko na ludzi, którzy po prostu zostali bez wyjścia.
3: Mam na imię Mariusz, jestem w ośrodku od ponad 4 lata. Straciłem mieszkanie, zadłużyłem sobie mieszkanie, nie miałem gdzie się podziać. Rodzice poumierali, jestem jedynakiem, rozwiedziony. No i po prostu dzieci już mają swoje dzieci, mam kontakt z nimi. No i ośrodek pomocy, opieka społeczna z Kraśnika przydzieliła mi tutaj Chełma i mnie przyjęła pani dyrektor. No i tak zostałem.
2: Jakieś perspektywy na przyszłość? Coś pan myśli?
3: Tak myślałem, żeby związać się z kimś. Może mieszkanie na razie wynająć, albo po prostu może napisałem, pomogła mi dyrekcja napisaniem o mieszkanie. Bo ja pochodzę z Chełma, tylko z Kraśnika. I może mieszkanie dostanę, no i założyć rodzinę, no i chyba opuścić.
2: Plany są wielkie. A ile panu zostało do emerytury, tak zapytam?
3: Powiem pani szczerze, tak jak większość, długo robiłem na czarno. Za granicą, w kilku państwach robiłem na czarno, tak w papierach, żeby znaleźć. A ile ma do emerytury, to jeszcze trochę, ale ja może z 8 lat mam na papierach pracy.
2: Właśnie najgorsze jest to, że na czarno człowiek pracował, bo się czegokolwiek trzymał.
3: Ale było wtedy dużo pieniędzy w kieszeni, a nie myślał o przyszłości.
2: Ale patrzy pan w przyszłość raczej z nadzieją.
3: No tak, z nadzieją. Myślę, że będzie lepiej.
2: A jakiś zawód ma pan wyuczony? Jakaś profesja?
3: Tak, ja mam tylko szkołę zawodową, ale w tym kierunku jako tokarz, szlifierz nie pracuję, tylko jestem jako budowlaniec. Mhm. wykończenia wnętrz.
2: A ze zdrowiem jak u pana?
3: To znaczy stało się jak się stało. Wyszło mi to, co robiłem, ciężka praca. Mam dwie entoprotezy, prawo i lewostronną.
2: I teraz budowlanka odpada, czyli ewentualnie praca nie fizyczna, nie aż tak bardzo fizyczna.
3: To znaczy nie, ale jeżeli mi dyrekcja mnie poprosi, żeby tu na cel ośrodka coś zrobić, to robię. Ile mam siły, to zrobię. Ale tak, żeby tak chodzić, tak po rusztowaniu i do pracy żadnej nie mogę pójść.
2: No to życzymy wszystkiego dobrego i żeby się udało.
3: Dziękuję.
2: Powodzenia w miłości.
3: Dziękuję bardzo.
4: Dzień dobry, Ta Domska, dyrektor schroniska dla osób bezdomnych Markot w Chełmie. W schronisku naszym w chwili obecnej przebywa około 50 osób. Wiadomo, że ta liczba będzie większa, bo ten okres chroniony, czyli od 1 listopada dopiero nadejdzie. I wtedy do naszego schroniska coraz więcej osób jest kierowanych w kryzysie bezdomności. Osoby, które u nas przebywają w schronisku, tak żeby obalić ten stereotyp jakby Monaru, to są osoby również, które nie są kierowane ze względu na to, że przyczyną bezdomności był alkoholizm, ale różne inne historie życiowe. Na przykład jest to niepełnosprawność, osoby, które straciły dom, są samotne, nie mają rodziny, nie ma kto się nimi zająć, nie mają dochodu. Z zaburzeniami psychicznymi osoby, są to osoby również młode, czyli po 20 roku życia, które mają jakieś zaburzenia psychiczne, nie mają rodziny, nie ma się kto nimi zaopiekować i nie mają dochodu, więc też są u nas w ośrodku. Także tej pracy mamy dużo w ośrodku, bo poza taką działalnością terapeutyczną, psycholog, pracownik socjalny, terapeuta, nasi opiekunowie wykonują bardzo, bardzo ciężką pracę. To są osoby z dużą empatią, z bardzo dobrym podejściem do drugiego człowieka, ponieważ oprócz tej pracy takiej opiekuńczej, też z podopiecznymi naszymi udają się do lekarza, rezerwują wizyty, prowadzą rozmowy, organizują im czas ten wolny. Też oczywiście sprawują tą opiekę nad ich bezpieczeństwem, albo też nad tymi pracami, którą wykonują na terenie ośrodka, bo każdy podopieczny ma ten obowiązek, jakby tak jak w normalnym domu, wykonywać pracę na terenie ośrodka, czyli sprzątanie pomieszczeń wspólnych, pokoi, czy porządek, dbanie o porządek na terenie naszego ośrodka, czy dyżury na kuchni. Tak to wygląda, jeśli chodzi cały dzień tej pracy, czy przebywania w naszym ośrodku. Mamy w ośrodku kobiety i mężczyzn. To jest taki jedyny ośrodek na terenie naszego miasta, ponieważ u nas tych kobiet jakby z roku na rok jest coraz więcej. To są kobiety samotne, starsze, schorowane lub jakby wynika ta sytuacja z ich historii życiowej, że muszą do nas się udać. Nie jest to dla nich łatwe. Dla każdej osoby w kryzysie bezdomności nie jest łatwe jakby przekroczyć próg naszego schroniska, bo ta sytuacja jest dla nich ciężka, ale my swoją pracą, swoim wsparciem i zaangażowaniem staramy się, żeby ten pobyt u nas był jak najlepszy, żeby czuli się, no może nie jak w domu, ale ta namiastka domu, żeby była. Myślę, że w tym względzie sprawdzają się zarówno opiekunowie, jak i sami podopieczni też starają się, żeby relacja między opiekunami była jak najlepsza.
2: A czy mogę dopytać, czego wam w tym momencie najbardziej potrzeba?

0: i z PCK. To są zbiórki żywności, przekazywanie nam artykułów spożywczych. Pozyskujemy jeszcze środki z innych źródeł, czyli piszemy projekty. Mamy środki pozyskane z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, z Urzędu Miasta, Chełm również, tak żeby jakby bardziej wspomóc swoją działalność w te działania takie merytoryczne i takie bytowe.
1: Czyli na ten moment, gdyby ktoś chciał Was wspomóc, ktoś prywatny, to jak może to zrobić? I czy w ogóle może?
0: Może, bo osoby, mieszkańcy miasta czy z powiatu chełmskiego przyjeżdżają do nas, często mamy telefony, przywożą nam różne dary, jeśli chodzi o odzież, jeśli chodzi o pościel, takie artykuły domowe. Również przywożą ludzie nam paczki takie chemia, bo to jest też niezbędne u nas w ośrodku, żeby jakby utrzymać ten porządek, a to jest bardzo duży wydatek, jeśli chodzi o zakup artykułów chemicznych, więc na to liczymy, na artykuły chemiczne, jakby się udało na przykład zakupić nam tego opału na tę zimę. Mamy też problem, bo po październikowym pożarze z tamtego roku dopiero będziemy odbudowywać tą stołówkę z zewnątrz. Zakupiliśmy już materiały i własnym sumptem będziemy starali się doprowadzić tą stołówkę do takiego stanu, żeby zabezpieczyć przed zimą i jeśli by były jakieś możliwości jeszcze wsparcia w tym zakresie. Zbiórki żywności, czy no jak mówię, głównie artykuły chemiczne i ten opał.
1: Dziękuję Pani bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą niedzielę od 15.
3: Reklama.
4: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
5: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
4: To tu, gdzie ten robot?
5: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
6: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
7: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
8: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
9: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm. Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
10: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
3: Reklama.
11: Bonton Radio. Weekend.

0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą niedzielę od 15.
1: Dzień dobry, Marcin Petruk. W czwartek w Chełmskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z aktorem filmowym i teatralnym Adamem Woronowiczem, a mieliśmy okazję z nim porozmawiać przed rozpoczęciem głównego wydarzenia, na którym chełmianie stawili się bardzo licznie. Którą rolą wspomina pan najlepiej w swojej karierze aktorskiej i czy w ogóle taka rola jest?
2: Takie roli, bo to jest kwestia jakby momentów w życiu, w którym aktor jest. Nie ma takiej roli, że to jest rola życia. Rolą życia jest życie, bycie człowiekiem. To w zależności od tego, jakie to były etapy w życiu. Był Popiełuszko, teraz jest na pewno Darek Wasiak takim kimś, nie? Ale i postać z Klary, różne. Nie ma, nie mogę powiedzieć, że jest taka, wie pan, rola, która jest tak zwaną rolą życia. Wydaje mi się, że ta rola życia to jest po prostu, no, bycie chociażby ojcem.
1: Wspomniał pan o dwóch postaciach, z którymi jest pan często kojarzony aktorsko. Role z dwóch różnych biegunów, bo jedna poważna, druga komediowa, wręcz memiczna. Jak wygląda u pana proces przechodzenia między wcielaniem się w różne charaktery odgrywanych bohaterów?
2: Dla aktora to tak na dobrą sprawę liczy się scenariusz, bo to nad nim pracuje i to przechodzenie z jednej roli do drugiej to było kilkadziesiąt lat. 20 ponad lat, więc to przechodzenie było takim etapem jakby w życiu. Coś było na początku, coś było w środku, potem nagle pojawiły się takie propozycje, więc w naszym zawodzie to jest takie dość naturalne, no bo do tego podchodzimy na zasadzie naszej jakby pracy, więc widzimy na pewno, że się jakby są różne etapy w naszej drodze zawodowej, tak jak pewnie każdy ma, więc trochę tak jak może lekarz z operacjami, że zaczyna na początku coś prostszego, a potem nie wiem na ile, nie byłem lekarzem, a zawsze mi się wydawało, że nabiera doświadczenia. Może to z doświadczeniem przychodzi jakiś taki rodzaj też dystansu do siebie. Może, nie wiem. Trudno mi powiedzieć, ale to był na pewno proces rozłożony na kilkadziesiąt lat, prawie 30 lat jestem już w zawodzie. Popiełuszko to były naprawdę zamieszkłe czasy wtedy. Jakiś taki ewidentny punkt graniczny dla mnie w mojej pracy zawodowej. Wcześniej dużo bardzo pracowałem w teatrze telewizji, były też mniejsze lub większe role w filmach czy serialach, ale jednak ewidentnie Popiełuszko był takim granicznym momentem, w którym jednak ewidentnie z roku na rok tych propozycji zaczęło przybywać, tych telewizyjnych, serialowych.
1: Kiedy zdał pan sobie sprawę, że chce jednak związać swoje życie z aktorstwem? Czy był to impuls, czy jednak pewien proces?
2: No to na pewno był taki moment, ja to mówiłem też wielokrotnie, tak, że to mnie gdzieś tam tak jakby rąbnęło i na pewno od tego się jakby dużo zaczęło. Pojawił się teatr amatorski w Białymstoku, to też był taki okres chyba od drugiej klasy liceum mniej więcej do zdawania do szkoły. Ja się dostałem do szkoły zaraz po liceum. Tak, to też był jakiś taki okres, w którym się jakoś tak upewniałem, że chciałbym tego spróbować, a potem z roku na rok to się pogłębiało jeszcze w szkole. Bo to są różne też momenty. Czasem człowiek myśli, że to jest to, czasem boi się do tego przyznać, ma wrażenie, że się zaczyna w tym męczyć, nie, szuka czegoś innego, albo to się tak jakoś dzieje. Ale jakoś tak zawsze gdzieś tam wewnętrznie czułem, że chciałbym to robić, że to mnie jakoś tak napędza, nakręca, że daje mi jakieś poczucie, gdzieś tam mnie rozwija, nie? Także wydaje mi się, że na pewno był to bardzo silny impuls, takie silne odkrycie, że chciałbym w tym czymś być, co tak ogólnie mogę nazwać teatrem, bo nie potrafiłem wtedy określić wyraźnie, czy nazwać tego aktor, reżyser. To po prostu było chęć bycia w czymś, czego doświadczyłem bardzo tak intensywnie teatru i tyle. Czułem, że się w tym gdzieś tam wyrażam.
1: Wróćmy do roli Darka Wasiaka, którego gra pan w serialu The Office. Na ile jest w niej kwestii scenariuszowych, a na ile pana improwizacji?
2: W 100% jest to scenariusz przygotowany. To nie jest tak, że Darek Wasiak jest jakąś postacią przeze mnie wymyśloną. On jest napisany, tak jak postacie w The Office amerykańskim, w brytyjskim, tak jak seriale. Aktorzy, kiedy wchodzą na plan, to bywa w teatrze, częściej też bywa może w stand-upie, albo jak kabarety przyjeżdżają, ale też mają napisane swoje teksty. Ale rodzaj improwizacji, jak mówią aktorzy, najlepsza improwizacja to jest ta improwizacja, która jest napisana. I to jest prawda. Trzeba tylko oczywiście to tak zrobić, żeby ludzie mieli wrażenie, że to dzieje się tu i teraz i że to jest takie w naturalny sposób. No cała sztuka aktorska generalnie na tym polega, że my oszukujemy ludzi i za to nam jeszcze płacą. To znaczy uczymy się perfekcyjnie kłamać do tego stopnia, że pan ma wrażenie, że to ja. To jest właśnie ta sztuka aktorstwa. I tak jest z każdym aktorem. Tam nie ma nas w sensie prywatnie, tylko tam są postacie. I z Darkiem Wasiakiem jest podobnie. On jest cudownie stworzony, wspaniale jest rozpięty w tej przestrzeni między tymi czasami, o których ogólnie moglibyśmy powiedzieć, że to jest PRL, i tymi współczesnymi. Jest tak stworzony. Oczywiście on też się rozwija na przestrzeni sezonów od pierwszego, tam do teraz już szósty w zasadzie za chwilę będzie. To tak samo jak właśnie też z postaciami chociażby z serialu 1670, nie? Że to wszystko jest też napisane, stworzone. Jan Paweł i wszystkie inne postacie. I tu jest z nami podobnie. Darek, Wasiak, Bożenka, Gosia. Wszyscy są napisani i stworzeni. Bywają czasami takie momenty, w których my coś tam, nie jeżeli chodzi o improwizację słowną, ale bardziej sytuacyjną, coś się zdarza, ale nie zawsze to wchodzi do serialu, do odcinka, ale bywa. Czyś się nagle urodziło, bywają takie momenty, że musimy tam jakby pokazać trochę życia biura i coś tam się takiego jakby zdarza, że coś wypływa z tych postaci, coś potrafimy zrobić i tak dalej. Natomiast te dialogi to tylko potwierdza, że one są fajnie napisane, bo one są napisane. Także nie chciałbym tutaj rozczarowywać osób myślących może, że to przynoszę i to jest gotowe, ale The Office w ogóle, The Office jako taka pewna struktura serialu, z zasady to jest taki pomysł na to, żeby opisywać siebie tu i teraz, czyli nie przypisujemy dialogów tam jakichś amerykańskich, brytyjskich i tak dalej, tylko tu i teraz. I tak było z polską wersją, że w sumie wzięliśmy tylko pewną strukturę, no i jakby umiejscowiliśmy ich konkretnie w jakimś miejscu, kazaliśmy im tam czymś się zajmować, w naszym wypadku to jest woda, kropliczanka i tylko tyle i aż tyle, no bo jednak oczywiście w tym wszystkim jesteśmy my jako my, obywatele tu żyjący, tu i teraz ze wszystkimi swoimi problemami i sprawami, kompleksami, przeszłością, teraźniejszością.
1: Jak z pana długoletniego doświadczenia zacząć swoją przygodę z aktorstwem? Czy jest to zawód dla każdego, czy to trzeba czuć od samego początku?
2: Na pewno to nie może być taki pomysł na życie, nie? Trzeba się jakby, wydaje mi w takim okresie, kiedy jest się w tym liceum, może wcześniej nawet jeszcze ktoś zaczyna, ale bawić tym wszystkim, nie? Nie trzeba się jakoś tak strasznie na to napinać. Będzie co będzie oczywiście, ale fajnie jest zdobywać pewne tam bazy, nie wiem, może wziąć udział od czasu do czasu w jakimś konkursie recytatorskim. Też bez jakiegoś tam specjalnego napinania się pod tytułem, że musi mi wyjść, czy muszę coś wygrać. Czasem niewygranie też jest dobrą lekcją, bo na przykład się coś dowiaduje, tak? Co było może nie tak. Czasem przy okazji takich konkursów są różnego rodzaju konsultacje. Już takim liceum poważniejszym proponuję wybrać się czasami tam do... Ja raz tam pamiętam byłem na jakieś konsultacje, zapytać się jakby jaki repertuar, ale też dobrze może czasami jak młody człowiek trafia na jakiś taki teatr amatorski, warto się temu też poświęcić. Bo to też jest ciekawe doświadczenie, że jakoś tak z takiej perspektywy mojej bardzo dużo dał mi ten teatr amatorski. Warsztaty wakacyjne, wyjazdy, okopywanie się w temacie i przekonywanie się, że to mnie interesuje, po prostu to mnie interesuje. Chciałbym się w tym rozwijać. Nie jest to jakieś bardzo szerokie grono ludzi, ale chcę się w tym rozwijać. Więc dzisiaj jest też, są różne możliwości. Można przyjechać do Warszawy, zapisać się do jakiejś agencji statystów i na przykład zostajesz wybrany i pojechać na plan i postatystować. No to jest już taki trochę skok na głęboką wodę, no bo to są godziny spędzone na planie i nie zawsze to jest miłe doświadczenie, ale możemy się przekonać też w sobie, jaka jest wyporność nasza, nie? Ale bawić się chyba i to jest też szczęście, trafić na odpowiednich ludzi, czyli na pasjonatów z tej drugiej strony, którzy na przykład prowadzą jakieś koła teatralne albo teatry amatorskie i to ich też jakoś tam napędza. Ja miałem to szczęście spotkać panią Antoninę Sokołowską i rzeczywiście i tam i Justynka Sieńczyło stamtąd wyszła i Kasia Herman. Teraz ostatnio z aktorów to Bielenia, to Dorczuk Perchuć, Rafał Rutkowski, bardzo jeszcze wielu, wielu innych. Więc to było takie bardzo nasze. Dla nas było to bardzo ważne, ale to były trochę inna epoka, inne czasy. Dzisiaj to wszystko jest takie szybkie. Chcielibyśmy szybkiej odpowiedzi, jakiegoś szybkiego działania, a trochę w tym temacie trzeba czasu, na co nie mamy takiej dużej wyporności, ale to często jest związane z czasem, rozłożone w czasie, nie?
1: Jaką największą wartość wniosło do pana życia aktorstwo?
2: To ja się cieszę z jednego, że uprawiam ten zawód i mogę się z niego utrzymać. Z wielkie szczęście. Ten zawód może to dać. On jest bardzo zawodem niepewnym, mało stabilnym, nie? Więc z tej perspektywy czuję, że jestem we właściwym miejscu i mam to wielkie szczęście, że mogę się z tego utrzymać. I cały czas mi jakoś to rozwija.
1: Czy jest jeszcze jakaś rola, którą chciałby pan zagrać, a nie było jeszcze ku temu okazji?
2: Byłbym naprawdę bardzo niesprawiedliwy, żeby przy tej ilości rzeczy, które mnie spotykają w ostatnim czasie, miał jeszcze jakieś marzenia. To nie jest to, że ja szukam sobie tych ról, albo one do mnie przychodzą, tak jak Darek Wasiak. Więc życzyłbym sobie dalej być potrzebnym w tym zawodzie. A jeżeli te propozycje będą na tym poziomie, na którym teraz są, to są moje marzenia.
1: Fotorelacje ze spotkania z Adamem Woronowiczem znajdziecie na naszej stronie internetowej.
0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą niedzielę od 15.
3: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu: Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Chełmski Dom Pogrzebowy informuje o otwarciu nowej strony internetowej www.chelmskidompogrzebowy.pl. Nowy serwis internetowy szczegółowo przedstawia informacje dotyczące możliwości organizacji pogrzebów tradycyjnych i świeckich, kremacji, transportu zmarłych, ekshumacji, pomocy przy formalnościach czy dostępnych akcesoriach pogrzebowych oraz o jednej z nowych usług – bezpłatnych e-nekrologach. To zawiadomienia o pogrzebie zawierające najważniejsze informacje o osobie zmarłej oraz terminie i miejscu ceremonii. E-nekrolog można łatwo udostępnić rodzinie i znajomym poprzez wiadomość SMS lub media społecznościowe. Każdy e-nekrolog posiada moduł umożliwiający złożenie kondolencji. Rodzina może opublikować podziękowanie skierowane do osób, które uczestniczyły w ostatnim pożegnaniu lub okazały wsparcie w czasie żałoby. www.chelmskidompogrzebowy.pl.
3: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: 100 zatrzymanych, za chwilę o działaniach służb po atakach w szkołach. Potem pogoda, czy to już koniec ciepłej jesieni i ligowy piłkarski klasyk z kontrowersjami w tle. Marcin Krzemiński. Z kontrolowanych 65 tysięcy szkół zatrzymano 117 osób. To dane z ostatnich 3 dni działań służb. Dziś w kancelarii premiera odbyła się specjalna odprawa po ostatnich atakach nożowników w szkołach. Premier zapewnia, że nie była to akcja zorganizowanej grupy młodych ludzi. Atakowały osoby zafascynowane przemocą, przemocowymi grami i treściami nazistowskimi.
1: To są bardzo często zachowania spontaniczne, wynikające głównie z aktywności sieci. Odnotowujemy oczywiście wzrost fascynacji przemocą. To nie jest grupa zorganizowana. Mówimy o pewnej liczbie młodych ludzi, którzy są aktywni w internecie.
0: Dziś, choć to niedziela, to okolice szkół patroluje około 10 tysięcy funkcjonariuszy. Od jutra będzie to około 20 tysięcy. Jeśli zastanawiacie się, czy wróci ciepła jesień, to jest światełko w tunelu. Najpierw jednak te gorsze wieści. Do środy raczej pochmurno i wietrznie.
2: Nieco cieplej może zrobić się pod koniec tygodnia, szczególnie właśnie na zachodzie Polski. W piątek temperatura może wzrosnąć do około 17-18 stopni w tamtej części kraju.
0: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Taka pogoda utrzyma się do soboty. W niedzielę natomiast może pojawić się mocny wiatr, szczególnie porywisty na Pomorzu, co spotęguje odczucie zimna. Wielki klasyk z wielkimi kontrowersjami. Legia Warszawa podejmie dziś Wisłę Kraków w hicie 10. kolejki Ekstraklasy, a na Łazienkowską nie wejdą kibice gości. Najpierw klub tłumaczył się remontem i zaleceniami policji, ale gdy służby temu zaprzeczyły, trybunę gości oficjalnie zamknął prezydent Warszawy. PZPN po tym wszystkim wlepił Legii karę 250 000 zł.
3: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstwa, remisy i 2 porażki, a tutaj kibiców chyba jest mały.
0: Komentuje z przekąsem trener Legii Marek Papszon mecz wojskowych z Wisłą o 20:15. Drogowa kartka z kalendarza jeszcze pół wieku temu, 11 października 1976 roku, otwarto Gierkówkę, czyli trasę szybkiego ruchu Warszawa-Katowice.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Stachniuk Super Optyk, autoryzowany dealer okularów z Kappa Eyewear.
0: Na ogół od 3 do 7 stopni, ale nad morzem nawet 9, a w Kotlinach Karpackich zaledwie 0. Na południu i wschodzie pogodnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, lokalnie z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, a w rejonie wybrzeża niewykluczone burze.
4: Sponsorem prognozy pogody był Stachniuk Super Optyk. Hełm Popiełuszki 7. W trosce o Twoje oczy.
5: Bonton Radio. Weekend.

0: reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Recepta na udany dzień?
9: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
8: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
10: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.
11: Bon ton radio. Weekend.

0: reklama.
1: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
2: Kocham cię.
3: Ja ciebie też.
1: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
6: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Reklama.
8: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Reklama.
9: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Papież przejdzie operację, wykryto u niego guzek w płucach. Rosja zgodzi się na rozejm, będą wybory, mówi prezydent Ukrainy. Za chwilę też o incydencie podczas wyborów w Krakowie. Marcin Krzemiński. Niepokojące wieści o stanie zdrowia głowy kościoła. Papież Leon XIV przejdzie operację. Podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański na placu Świętego Piotra ujawnił, że lekarze wykryli u niego guzek w płucu. O czym więcej Marcin Starzec.
1: Ojciec Święty zdecydował się na to ogłoszenie na zakończenie spotkania z wiernymi. Powiedział, że guzek wykryto podczas niedawnych badań kontrolnych. Dodał, że jest w bardzo początkowej fazie i że lekarze uznali operację za słuszną. No, więc za ich radą postanowił się jej poddać. Lekarze uważają, że lepiej zachować ostrożność. Dlatego za ich radą zdecydowałem się na operację prewencyjnie. Dziękuję wam za duchowe wsparcie i powierzam się waszym modlitwom. Ojciec Święty przekazał, że zabieg zaplanowano na najbliższe dni.
0: Zaskakujące słowa Wołodymyra Zełenskiego. Jeśli Rosja zgodzi się na 60 dni całkowitego rozejmu, Ukraina zorganizuje wybory, ogłosił prezydent tego kraju kilkadziesiąt minut temu w amerykańskiej telewizji ABC. Zełenski odpowiedział w ten sposób na wczorajsze słowa Donalda Trumpa, który stwierdził, że najwyższy czas, by Ukraińcy wybrali sobie nowego przywódcę. Jest pierwszy incydent w trakcie drugiej tury przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Ktoś miał zniszczyć kilkanaście plakatów wyborczych jednego z kandydatów na osiedlu Złotej Jesieni. Sprawa została zgłoszona na policję, a głosowanie potrwa do 21:00. Chinka Qin Wenzheng wygrała turniej w Pekinie. W niedzielnym finale tenisowa mistrzyni olimpijska z Paryża pokonała rosyjską tenisistkę Mirę Andrijewą 7-5, 6-4. Dodam, że Iga Świątek w Pekinie zakończyła zmagania na ćwierćfinale. Czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen z zespołu Red Bull wygrał wyścig Formuły 1 Ho Grand Prix Singapuru 17. rundę Mistrzostw Świata. Drugi był Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari, a trzeci lider Mistrzostw Świata Włoch Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Poniedziałek z chmurami, ale i rozpogodzeniami. Spodziewajcie się przelotnych opadów deszczu, a w szczytowych partiach Tatr śniegu. W górach, na zachodzie i wybrzeżu może też mocno wiać. Na termometrach bez większych zmian od 11 do 14 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
3: Bonton Radio. Weekend.
4: Każdy z nas jest bohaterem, bohaterką. Gramy pierwszoplanowe role w filmie, do którego scenariusz trochę pisze życie, a trochę my sami.
5: Każdy z nas może też stworzyć audycję.
4: O sobie.
5: Sami o sobie. Na 104,9 FM w każdą środę po godzinie 20. Audycja, którą opowiada życie i słuchacze radia Bonton.
6: Ciepło i serdecznie. Paweł Śpiewak. Czerwiec 2016 roku. No piękna dedykacja. Piękna dedykacja w wyborze wierszy Anny Kamieńskiej, w wyborze jej syna, profesora Pawła Śpiewaka. Wybór wierszy mam ze spotkania, które się odbyło w 30. rocznicę śmierci Anny Kamieńskiej. Spotkanie miało miejsce w Muzeum Czechowicza. I tam spotkałam się po raz pierwszy z synem Anny Kamieńskiej, profesorem Śpiewakiem. I wtedy zaprosiłam go do Krasnego Stawu. I jest ten tutaj ten ważny wiersz, kultowy wiersz dla nas w Krasnym Stawie. I nie tylko dla nas, bo i dla Kamieńskiej, która urodziła się tutaj w naszym mieście. Posłuchajcie państwo. Krasny Staw. Urodziło mnie miasteczko o dzikiej nazwie półruskiej. Krasnystaw odbijał zachody jarzębinowym pluskiem. Szli zakurzeni żołnierze i chcieli się napić i umyć, zmienić zawszoną koszulę, a potem choćby umrzeć. Ciągnęły drogą wozów uciekinierskie pochody i niedojone krowy ryczały, a ojciec jeszcze młody miał dziką brew, jak drzewo osmalone burzami, i gniewał się. I jego gniew jak wojna szedł nad nami. A matka moja, z twarzą ciemną niby Maria Częstochowska, siedziała na tobołkach, podróżna jak Polska. I szedł nasz wóz z innymi i skrzypiał i zgrzytał. I krzykiem niemowlęcym niepodległą witał. Lubelszczyzna, najbardziej Polska z ziem ojczystych. Podawała łagodne piersi wzgórz i mlekiem czystym płynęły jej rzeczułki mroczne, dziś oddarte z trzepotu gęsich skrzydeł. Przez wrota otwarte patrzał pies, zapomniany w budzie przez człowieka, i boki wpadłe lizał i nie miał sił szczekać. Urodził mnie ten rok wojenny. Bujne chwasty wyrosły wyżej okien, a lęk w posągu zastygł. Witam ponownie się z Państwem. Z tej strony Marzena Mariola Podkościelna. Miałam powiedzieć o Annie Kamieńskiej. O Annie Kamieńskiej w Krasnymstawie. Wcześniej mówiłam o Mariuszu Kargulu w moim życiu. O poezji. Mówię o sobie i chcę powiedzieć o Annie, wybitnej poetce, która urodziła się w Krasnymstawie w 1920 roku i tak jak już tutaj Państwo zauważyli, w bardzo trudnych, ciężkich czasach. A mimo wszystko w jej poezji można znaleźć, dostrzec dużo dobrego. Szczególnie ciekawie pisała dla dzieci w tej swojej pogodzie ducha. W bibliotece powiatowej w Krasnymstawie prowadzę cykl spotkań Anna Kamieńska w moim życiu. Zaproponowałam to pani dyrektor, zaproponowałam mieszkańcom, bo chciałam coś takiego zrobić, żeby Annę Kamieńską przybliżać. I wtedy pojechałam do Muzeum Czechowicza na spotkanie z profesorem Pawłem Śpiewakiem. Słyszałam, że trudno się z nim nie tyle nawiązać kontakt, co zaprosić go do tego miasteczka. I zapytałam, jaka jest możliwość, by pan profesor przyjechał. Odpowiedział krótko. Pani podaje termin, ja przyjeżdżam. I tak było. Nie było żadnych problemów. Nie było, niezwykle skromny człowiek. Nawet na to spotkanie w bibliotece, pamiętam, gdy go prowadziłam, zbliżaliśmy się do biblioteki, gdy wysiadł z auta, zapytał, gdzie można kupić wodę. No i nie wiedziałam, w jakim celu wodę, prawda? No bo bibliotekę mieliśmy kilka kroków przed sobą. Powiedział, że nie ze złością, nie z jakimś, nie wiem, humorem swoim, czy jakąś aluzją. Wie pani, ja już w wielu miejscach byłem na spotkaniach i wiem, że zawsze trzeba mieć ze sobą wodę, bo różnie bywa. I to było. To był tak życzliwy ton, że wiedziałam, że będzie dobrze z tym człowiekiem. Mam przed sobą kilka książek podarowanych przez profesora Pawła Śpiewaka. I tutaj odnajduję dedykację z datą z 2017 roku, czyli z czasu, gdy profesor Śpiewak przyjechał do Powiatowej Biblioteki Publicznej. Paweł Śpiewak w dniu spotkania z panią Marzeną Krasnystaw 21 kwietnia, 17 rok. Ciepło i serdecznie. W książce Abyśmy byli. Wybór wierszy Anny Kamieńskiej i Jana Śpiewaka. Wyboru wierszy dokonał Paweł Śpiewak. W księdze Koheleta, którą przełożyła Anna Kamieńska, też ta sama data, 21 kwietnia, czyli miesiąc urodzin Anny Kamieńskiej w Krasnym Stawie. Książka opatrzona. Wszystko ma swój czas. Tak, wszystko ma swój czas. I pamiętam naszą rozmowę później o prowadzeniu po Krasnym Stawie i rozmowę tutaj przy Rondzie Jezuickim. Nie pamiętam dokładnie, co się wydarzyło. Wiem i o czym rozmawialiśmy. Na pewno o zabytkach. I profesor Paweł Śpiewak powiedział, że no, wszystko jest przypadkiem. I pamiętam, że naszą dyskusję, bo nie zgadzałam się z tym, że ja twierdzę, że nic, nie ma przypadków. Nie ma przypadków, wszystko ma odpowiednie miejsce, nawet jeżeli tego nie rozumiemy. I później, gdy po latach wracaliśmy do tej dyskusji o tych przypadkach i nieprzypadkach, okazało się, że się ze mną zgadza i nie podważa mojego poglądu, a wręcz przystaje na to. I nawet to, że myśmy się spotkali i robimy w Krasnym Stawie coś dla jego matki, a nawet tak wiele, bo te spotkania Anna Kamieńska w moim życiu zapoczątkowałam z ludźmi, którzy Annę Kamieńską znali, bądź jeżeli nie znali, to mieli do czynienia tak głęboko z jej twórczością. A zaczęło się i myślę, że to jest bardzo, bardzo dobry i wartościowy temat do pracy, do mojej pracy tutaj. Pierwszym z moich gości w Bibliotece Powiatowej był Jarosław Trześniewski-Kwiecień. Wybitny poeta polski, który znał Annę Kamieńską, który jako młody człowiek ją poznał i Anna Kamieńska wtedy zwróciła uwagę na jego poetykę, poezję, na język, że już wtedy jest kimś w literaturze polskiej znaczącym. Tak jest i do teraz.
7: I w odrabiać przyszła krasawica zima, puszysty śnieg, łażyca snowa, Adama.

0: Теперь лишь только белый снег кружит, и мое сердце в одиночестве грустит.
1: Wracam ponownie do wyboru wierszy wydanego przez wydawnictwo Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN. Ten wybór z pierwszego spotkania mojego z profesorem Śpiewakiem. I przytoczę tutaj, przeczytam fragmenty ze wstępu, który bardzo obrazuje Annę Kamieńską jako i poetkę, i matkę, i dom po prostu, dom, z którego wyrastał, wyrósł, wyszedł na świat Paweł Śpiewak. Mamę pamiętam, jak siedzi w skromnym fotelu o jasnych nóżkach przy czarnym sekretarzyku delikatnie rzeźbionym, z ustawioną na prawo na podwyższeniu wysoką lampą. O ten fotel mały kotek ostrzył sobie pazury. Zazwyczaj siedział pod ciepłem lampy, gdy mama pisała prozę, książki dla dzieci, recenzje, szkice, notatki, eseje, czytała, tłumaczyła, studiowała hebrajski. Nie wiedziałem tylko, jak pisze wiersze. One się wszak zawsze poecie tylko zdarzają nagle, bez zapowiedzi. Najważniejsze były zawsze poezja i Biblia. Najbardziej lubiła Biblię gdańską z jej starodawnym językiem i nieznaną dzisiaj składnią. Kiedy nauczyła się hebrajskiego, czytała księgę nad księgami w oryginale, tłumacząc niestety tylko jej fragmenty, psalmy i księgę Koheleta. Tę właśnie, którą mam tutaj przy sobie. Czytała Biblię na wiele sposobów, ale zawsze poszukując w niej czegoś, co nazwać mogę radością i napięciem wiary religijnej, choć sama pisała, że nie chodzi o to, by wierzyć, ale miłować. To jest bardzo, bardzo ważne.

Po co brać lekarstwo, co nie pomoże mi? Więc po co mam kolejny raz przeciskać się przez drzwi?

0: me.
1: Anna Kamieńska żyła poezją. Rozczytywała się w staropolskiej i nowoczesnej polskiej poezji. Słuchała jej melodii, języka, uwielbiała Sępa, Kochanowskiego, Mickiewicza. Liryki lozańskie z wpisanym w nie milczeniem były dla niej szczytem poetyckich osiągnięć. Ja bym powiedział, czytając jej poezję, że w jej wierszach, w których zapisywała swoje życie, odnajduje wędrówkę od poezji retorycznej, od poezji wyrastającej z rzymskich wzorców, świetnie tłumaczyła łacińskich poetów i łacińskie traktaty, na przykład Tomasza Kempis, do poezji, w której prostota, jasność i kondensacja osiągały swoje spełnienie. Zaczynała od poezji mowy szerokiej, poezji meandrującej, rozlewnej, do wierszy bezpośredniego doświadczenia. Chciałabym Państwu przeczytać jeszcze z tego wyboru modlitwę Hioba. To są słowa Anny Kamieńskiej. Panie, naucz mnie milczeć. Naucz milczeć mój język i moje wargi. Naucz milczeć moje serce. Naucz mnie nie odpowiadać na źle postawione pytania i fałszywe oskarżenia. Naucz mnie milczeć, nawet kiedy mówią. Naucz mnie milczeć, kiedy chcę krzyczeć, kiedy milczenie boli. Naucz mnie nie skarżyć się, nie mówić o zmienności życia, jak ciężkie ono, jak mało w nim wszelkiego sensu. Naucz mnie sensu milczenia i milczenia sensu. Naucz mnie, abym i w śmierci milczał, bo są tacy, których śmierć krzyczy zawczasu do samego nieba. Naucz mnie modlitwy, która jest tęsknotą i o nic nie prosi. Naucz mnie milczeć, zwłaszcza wobec tych, których kocham. Niech nigdy słowo od nich mnie nie rozdzieli. Naucz mnie milczenia chorego zwierzęcia, milczenia chmury, deszczu, trawy, milczenia wieczoru i nocy, milczenia dobroci i wdzięczności. Naucz mnie, Panie, milczenia snu, milczenia wszystkich moich umarłych. Naucz mnie, Panie, swojego, najgłębszego milczenia. To, że nic nie jest przypadkiem i to, że Anna Kamieńska pojawiła się w moim życiu, zaczęłam rozumieć to w trakcie tej mojej pracy nad przybliżaniem Anny Kamieńskiej w tym mieście. Gdy niejednokrotnie z kimś rozmawiałam, wymieniając to nazwisko, okazywało się, że nie wszyscy wiedzą, kim jest, kim była Anna Kamieńska. Bardzo się cieszę, zresztą nie tylko ja, ci, którzy zajmują się literaturą, jest radość, że utwory Anny Kamieńskiej, czyli i sama Anna Kamieńska, pojawiła się, wraca do egzaminów i maturalnych, i ósmych klas. To jest bardzo istotne, żeby młodzi ludzie zapoznawali się z tą istotną twórczością, istotną dla Polski.

0: reklama.
1: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181. Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
1: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
0: Reklama.
3: Każdy z nas jest bohaterem, bohaterką. Gramy pierwszoplanowe role w filmie, do którego scenariusz trochę pisze życie, a trochę my sami.
4: Każdy z nas może też stworzyć audycję.
3: O sobie.
4: Sami o sobie. Na 104,9 FM w każdą środę po godzinie 20. Audycja, którą opowiada życie i słuchacze Radia Bonton.
5: Wspomniałam, że nic nie jest przypadkiem. Nie wiedziałam, że Anna Kamieńska ma piękny wiersz w swoim dorobku. Wiersz o tytule Sara. Nie wiedziałam, a moja córka, jedna z moich córek, ma właśnie na imię Sara. Sara Celestyna. Później czytaliśmy ten wiersz, już gdy poznaliśmy się z profesorem, moja rodzina, z profesorem Śpiewakiem, gdy mówił o swojej matce, gdy rozmawiał z moją córką, gdy rozmawiał w języku angielskim, czy z młodszą Wandzią, angielskim, czy z młodszą Wandzią.

pod redakcją profesora Wojciecha Kruszewskiego na obchody stulecia urodzin Anny Kamieńskiej zostały wydane przez Muzeum Narodowe w Lublinie. Wybitne wydanie, przepiękne zebranie. No można tylko przekazywać słowa uznania dla profesora Kruszewskiego nad pracą, nad tymi księgami. Profesor Kruszewski też był moim gościem właśnie na ostatnim spotkaniu Anna Kamieńska w moim życiu. I mam nadzieję, że będzie ponownie, bo potrafi, zresztą jak każdy, chyba wszyscy z tych gości, którzy znali Annę Kamieńską, potrafią przepięknie o niej mówić. Sara. Oczywiście to jest do tej biblijnej Sary, ale ja doszukuję się nawet tego, że to nie jest przypadek, że mamy córkę, która nosi to imię. Sara. Gdybyście mieli córkę, nazwijcie ją Sara. Imię ukryte tak głęboko w Księdze Żyjących, że zdołało uchronić całe szczęście. Przyjdź, mała Saro, jaskółeczko, napiszę dla ciebie nową księgę, księgę Sary. Abyś była tyleż natchniona, co piękna. Wszędzie dam ci męża, aby cię kochał. Późno dam ci syna i choć ojciec obiecał go Bogu, powrócą do ciebie z tej górskiej wycieczki, obaj śpiewający i weseli. I nigdy nie dowiesz się, co się stało na górze Moria, bo nic się nie stało w istocie. I dam ci, Saro, długie życie, aby nie żal było umierać, i dam ci śmierć dobrą i rzewne opłakanie i troskliwe pogrzebanie, i nigdy nie będziesz wdową, szczęśliwa Saro nowonarodzona. Cały wielki los w twoim imieniu i tylko ta jedna kłótnia z Panem Bogiem, jak w kuchni, gdy w piecu dochodzą pod płomienie. Kogut pieje i przekomarza się z nocą, ale o tym lepiej zapomnieć. Już zapomniałaś. Przybywaj na świat bezpiecznie, pramatko, wnuczko. Warto się urodzić.

O Annie Kamińskiej moglibyśmy mówić, nie wiem jak długo. Nie wiem, no, o wszystkim. Istotną sprawą jest też poruszenie tematu wystawy Powroty Anna Kamińska, która była zorganizowana przez Muzeum Czechowicza, a dokładnie przez doktora Annę Marcinczak, Muzeum Narodowe w Lublinie, na stulecie urodzin Anny Kamińskiej. No tak rozmawialiśmy, że najpierw będzie w Muzeum Czechowicza, później tutaj w Krasnym Stawie. Będziemy tutaj dalej kontynuować. Ja proponowałam i wydanie utworów Anny Kamińskiej na płycie, by to było naprawdę takie reprezentacyjne i dla miasta. Wtedy rozmawialiśmy w gronie już w mieście, w gronie ludzi, z którymi mieliśmy się zajmować tym. I

0: rozmawialiśmy, że to dobre będzie, jeżeli utwór Anny Kamieńskiej wykona Lubelska Federacja Bardów. No później wiele z tych przeróżnych propozycji uczczenia stulecia urodzin poetki nie miało miejsca z powodu pandemii. Ale wystawa, którą zorganizowało Muzeum Czechowicza, odbyła się. Wystawa została później 2 marca 2022 roku została przeniesiona do Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie. Piękna wystawa, w której uczestniczył i przemawiał profesor Paweł Śpiewak. Pamiętam, jak zabiegałam o to, by ten przeczytany przeze mnie na początku wiersz Krasnystaw był wydrukowany i był taką zapowiedzią w wejściu do wystawy. I pamiętam jeszcze co inną, wiele sytuacji, ale nawet taką, że już wychodziliśmy, rozchodziliśmy się z wystawy i zapomnieliśmy o czymś bardzo istotnym i prosiłam profesora Śpiewaka, by powrócił na piętro, bo musimy nagrać, jak czyta wiersz Krasnystaw. Zrobił to. Jestem mu wdzięczna, bo nie powtórzyłoby się już to. Profesor Paweł Śpiewak nie żyje. I jeszcze taka piękna chwila, do której wracam i pamięcią, i wracam, gdy natrafiam na te zdjęcia z wystawy. Jest wśród tych zdjęć zdjęcie, na którym jest profesor i moja córka Sara, ta przednajmłodsza. Gdy stoją obydwoje, jest taka rozmowa. Na zdjęcie tego nie mówi, ale można sobie to powiedzieć, to co miało miejsce. Przeglądają, stoją nad gablotą pierwszych publikacji Anny Kamieńskiej i profesor Śpiewak pyta: Sara, ile ty dokładnie teraz masz lat? Sara mówi, że 12. Zobacz, moja mała mama była w twoim wieku, gdy zaczęła pisać pierwsze książeczki. No, wiele takich sytuacji, takich, które były nie przypadkami, zdarzało się. Będę o nich jeszcze mówić tutaj w temacie Anny Kamieńskiej w audycji. Chciałam jeszcze Państwu na koniec przeczytać jeden z moich wierszy poświęconych Annie Kamieńskiej, a mam ich kilka i dedykowanych Pawłowi Śpiewakowi. Wiersz z almanachu Wspomnienia mają się dobrze. Śniła mi się matka twoja w popielato rdzawych włosach, krótkich jak pokosy tegorocznego lnu. Patrzyła na nas, na ciebie, na mnie, cmentarnym niby cisza okiem. Bez słów ostrzeżenia, tak długo po śmierci. Pełna ciała, zimnego jak cementowy nagrobek, na którym kładłeś milczenia i pretensje i próbowałeś łączyć Boga z hebrajskim pocieszeniem, z którego nic nie rozumiałam, gdy we śnie składałeś swoje rzeczy, pakowałeś sprawy w nieogarniony bałagan i stos. Całym sobą smutnie i bezradnie byłeś w tym śnie, a ja nie mogłam ciebie znaleźć. Na wzgórzu gęsty mrok, wśród pni, drzew nie wyłaniał cieni. Chciałam biec, kiedy ksiądz bez twarzy przemówił: tam go znajdziesz. Więc przegarnij popielaty len jak sen z twarzy i uwierz, żywi są jak martwi, niezrozumiali, potrzebni chwilę. Jestem przekonana, że o tych rzeczach trzeba pisać, o snach trzeba pisać. Nie zdawałam sobie sprawy, że aż tak wiele miejsca Anna Kamińska poświęcała snom, zapisywała je. Im więcej nad nią pracuję, tym bardziej z nią pracuję i rozumiem zachwyt, fascynację, niedocenienie wręcz tej pozycji Anny Kamińskiej w literaturze, bo badacze doceniają, badacze wiedzą. I my tutaj w Krasnymstawie powinniśmy być dumni, cieszyć się, wiedzieć i mówić o Annie Kamińskiej. Dziękuję za chwilę uwagi, za ten czas z Państwem i z Anną Kamińską. Cieszę się bardzo, że mogłam się z Państwem podzielić i będę się dzieliła jeszcze Anną Kamińską. Anną Kamińską w moim życiu. Tym spotkaniem i tymi spotkaniami, które mają miejsce w bibliotece, będą miały miejsce w bibliotece, a jest jeszcze kilka zapowiedzi naprawdę bardzo istotnych i gości, którzy będą, bądź gości, którzy byli. Mówiła dla Państwa o Annie Kamińskiej i o sobie Marzena Mariola Podkościelna. Dziękuję bardzo.
1: Neplakej, Mařenko, počkej na mě, chtěl jsem ti nabídnout svoje rámě. Čeká nás cesta trnovým houštím, já svoje Mařenky neopouštím. Jdu jenom v košili, ty v kabátku, cestu jsme ztratili hned z počátku.

0: Każdy z nas jest bohaterem, bohaterką. Gramy pierwszoplanowe role w filmie, do którego scenariusz trochę pisze życie, a trochę my sami.
1: Każdy z nas może też stworzyć audycję.
0: O sobie.
1: Sami o sobie. Na 104,9 FM w każdą środę po godzinie 20. Audycja, którą opowiada życie i słuchacze Radia Bonton.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Reklama.
6: Bonton Radio. Weekend.

0: Zatrzymano mężczyznę, który miał grozić premierowi. Dron naruszył przestrzeń powietrzną Mołdawii, a Donald Trump zapowiada rosyjsko-ukraiński rozejm energetyczny. Marcin Krzemiński. Dziękuję policjantom za szybkie i zdecydowane działanie, napisał w mediach społecznościowych premier. To po informacji, że zatrzymano mężczyznę, który miał grozić i planować atak na Donalda Tuska. Na razie szczegółów brak. Wcześniej przekazywano, że informacja o planowanym zamachu dotyczyła też ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. W związku z tym przed południem w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbyło się spotkanie przedstawicieli służb. Bo groźba miała być naprawdę poważna.
1: Mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych groźb.
0: Mówił po na razie rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Dron nieznanego pochodzenia naruszył przestrzeń powietrzną Mołdawii. Do zdarzenia doszło w nocy. Bezzałogowiec miał spaść i wybuchnąć w pobliżu miasta Anenino i w środkowej części kraju. Nie spowodował ofiar ani strat materialnych. Donald Trump ogłosił tymczasem, że zarówno Rosja, jak i Ukraina zgodziły się na tak zwany rozejm energetyczny. Nie będą atakować swojej infrastruktury krytycznej. Amerykański prezydent napisał o tym na platformie Truth Social i wezwał obie strony, by porozumienia nie zrywały. Z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim rozmawiał dziś polski premier. Jestem absolutnie przekonany, że nikt i nic nie zdoła złamać Ukrainy, napisał na platformie X Donald Tusk. Miał też zapewnić Zełenskiego o dalszym wsparciu Polski i Europy dla ukraińskiego narodu. Historyczne odkrycie na budynku w Warszawie. Robotnicy skuwający tynk przy ulicy Puławskiej 48 odkryli znak Polski walczącej z czasów II wojny światowej. O znalezisku został poinformowany konserwator zabytków. Kotwica zostanie wyeksponowana na ścianie budynku i stosownie zabezpieczona. Jutro bez większych zmian na termometrach, od 11 do 14 stopni. Chmury, ale i też rozpogodzenia. Spodziewajcie się również deszczu, a w szczytowych partiach Tatr śniegu. W górach na zachodzie i wybrzeżu może mocno wiać wiatr.

0: Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
0: Pokaż.
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
0: A ile tych linii?
1: Giga.
0: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama. Bonton Red.

0: reklama.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Reklama.
8: Bonton Radio. Weekend.

0: pracowniczki ze szkoły dla dorosłych w Warszawie. Groził nożem, szukał lajków. Znalazła go policja, to w Wielkopolsce. Były wiceminister rolnictwa złożył zawiadomienie w ABW. Chodzi o zarzuty byłych współpracowniczek. Marcin Krzemiński. Sąd aresztował na 3 miesiące 21-latkę, która wczoraj w zespole szkół dla dorosłych przy ulicy Mińskiej w Warszawie zaatakowała nożem 3 osoby. Kobieta usłyszała 5 zarzutów. Odpowie za usiłowanie zabójstwa 3 osób, naruszenie nietykalności cielesnej policjantki i groźby karalne. Kobieta to uczennica stołecznej szkoły. Zaatakowane przez nią 2 17-latki i 24-latka przyjechały złożyć w placówce dokumenty. Jedna z nastolatek trafiła do szpitala z ranami ciętymi przed ramienia. Groził z nożem w ręce szkole w Wielkopolskiej Krobi. Zapowiadał kolejny krwawy piątek na jednym z portali społecznościowych. Sprawcę, jak się okazało, 15-letniego ucznia zespołu szkół ogólnokształcących i zawodowych, rozpoznał dyrektor placówki i szybko powiadomił policję.
1: Podczas przeszukania miejsca zamieszkania nieletniego policjanci zabezpieczyli między innymi nóż widoczny na nagraniu, a także laptop i telefon użytkowany przez chłopca. 15-latek przyznał się do opublikowania filmu. Wyjaśnił, że jego celem było zdobycie polubień na TikToku.
0: Mówi komisarz Monika Córyk z gostyńskiej policji. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Poseł Michał Kołodziejczak złożył w łódzkiej ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Chodzi o oskarżenia wysunięte pod adresem byłego wiceministra rolnictwa przez byłe współpracownice dotyczące agresywnych zachowań i nakłaniania do zażywania narkotyków. Poseł zapewnia, że wyjaśnienie sprawy to dla niego sprawa priorytetowa. Wczoraj Michał Kołodziejczak ze skutkiem natychmiastowym został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Po tym jak Donald Trump ogłosił energetyczny rozejm między Ukrainą i Rosją, prezydent Wołodymyr Zełenski był zaskoczony, podaje portal Axios. Ukraiński przywódca ma jednak zaakceptować porozumienie, o ile przestrzegać go będzie również Kreml. Po południu amerykański przywódca napisał na swojej platformie społecznościowej, że obie strony zgadzają się na to, by nie atakować swojej infrastruktury krytycznej. Alejandro Dawidowicz-Fokina będzie rywalem Huberta Hurkacza w walce o ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Polak grał z Hiszpanem już 7-krotnie, ale odniósł tylko 2 zwycięstwa. Nocą padać nie powinno na południu i wschodzie, tam też pogodnie. W pozostałych regionach możliwy deszcz, na wybrzeżu burze i krupa śnieżna. Na ogół od 3 do 7 stopni. Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Eco Taxi Home. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eco Taxi, który zna Home jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Eco Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
0: Reklama.
5: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Reklama. 104,9 FM.

0: Jeszcze godzinę, przedterminowe wybory prezydenckie w Krakowie. Potem o pogodzie, czy wróci ciepła jesień. Najpierw jednak wrócimy do zatrzymania mężczyzny, który groził zamachem na premiera i ministra obrony. Marcin Krzemiński. Policjanci przeszukują mieszkanie mężczyzny, który miał grozić zamachem na premiera Donalda Tuska i wicepremiera ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Trwają też czynności z zatrzymanym po południu mężczyzną. Wcześniej, przed południem, odbyła się narada służb w związku z groźbą zamachu. Na rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński podkreślił, że władze śmiertelnie poważnie potraktowały te doniesienia. Pomoc w śledztwie zaoferowali premier Czech Andrzej Babisz i szef tamtejszego MSZ-u Petr Macinka. To szaleństwo, sytuacja jest znacznie poważniejsza niż wcześniej, skomentowali doniesienia o groźbach czescy politycy. Być może jeszcze tej nocy poznamy nazwisko nowego prezydenta Krakowa. Lokale wyborcze będą czynne jeszcze godzinę do 21:00, ale Miejska Komisja Wyborcza już zapowiada, że tym razem liczenie głosów powinno pójść znacznie sprawniej. Kandydatów jest tylko dwoje, a protokoły sporządzane są elektronicznie, co pozwala wychwycić ewentualne błędy, zauważa przewodniczący komisji Krzysztof Dyl.
1: Taki system informatyczny działa, że nie ma możliwości popełnić zbyt wielu błędów, sporządzając ten protokół, bo to po prostu ten system informatyczny nie przepuści pewnych informacji.
0: Jeśli wszystko zatem pójdzie zgodnie z planem, ostateczny wynik wyborów w Krakowie powinniśmy poznać już około 2-3 w nocy. Jeśli marzniecie, dobre wieści. Na horyzoncie niewielkie ocieplenie, ale do środy raczej pochmurno i wietrznie.
2: Nieco cieplej może zrobić się pod koniec tygodnia, szczególnie właśnie na zachodzie Polski. W piątek temperatura może wzrosnąć do około 17-18 stopni w tamtej części kraju.
0: Mówi synoptyk Hanna Gryczman. Taka pogoda utrzyma się do soboty. Na koniec jeszcze o maksymalnych cenach paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii do jutra włącznie litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6,97 zł. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8,06 zł. Wtorkowe ceny poznamy około południa. Jutro na termometrach bez większych zmian od 11 do 14 stopni. Dużo chmur, ale możliwe też słońce. Niestety przeważać będą raczej przelotne opady deszczu, a w szczytowych partiach Tatr także śnieg. W górach, na zachodzie i wybrzeżu może mocno wiać.
3: Słuchacie Bonto.

Minęła godzina 20. Radio Bon Ton, Tomasz Skibiński przed mikrofonem, czyli muzyczne fantazje. Zawsze w niedzielę, zawsze po godzinie 20. Rok progresywny i okolice. Minął kolejny tydzień i kolejne premiery napłynęły. Ta jesień jest dosyć, powiedziałbym, może nie są to jakieś fajerwerki straszne, chociaż tu i tam coś tam się pokazuje, ale całkiem dobra ta jesień muzycznie i oby tak było dalej. Tak więc dzisiaj nowe płyty, ale będziemy się koncentrować, bo ja mam ich naprawdę sporo, tylko na tych, które uważam, że są najlepsze i uważam, że powinienem się nimi z wami podzielić. No ale zaczniemy od utworu, który zdziwiłbym się, gdyby ktokolwiek nie znał. Wydaje mi się, że chyba 99% światowej populacji słuchającej muzyki rockowej ten utwór zna, ale on w nowej i naprawdę doskonałej wersji. Wsłuchajmy się i uchwyćmy te niuanse, które tutaj się pojawiły. I smaczki.

Jestem wprost oczarowany tym, co wyczarował Steven Wilson z tej płyty, tym nowym miksem, bo to nowy miks Stevena Wilsona płyty Faithfully You Phila Collinsa. Zaaprobowany przez samego Phila Collinsa, zresztą można zobaczyć zdjęcia w internecie tych dwóch panów razem. To miks, który Steven Wilson wykonał, jak to on ma w swoim zwyczaju, w wersji 5.1, ale też w wersji stereo, którego właśnie słuchamy. I konkretnie w utworze In the Air Tonight podoba mi się, jak zostały te drugie wokale wyciągnięte, bo wcześniej to no, słychać było Phil Collins i jakiś tam chórek daleko, oczywiście on jest tym chórkiem, ale teraz słychać wyraźnie ten drugi głos, on momentami naprawdę robi świetną tutaj robotę, również przejście perkusyjne zostało wzmocnione, no i wiele, jeżeli ktoś zna ten utwór dobrze, a wszyscy znają, jeżeli ktoś się wsłuchiwał kiedyś, no to usłyszy te różne smaczki, te różne drobiazgi, jakie tam są wyciągnięte, które były wcześniej, których nie było słychać. No i samo brzmienie, czyściutkie, bez żadnych szumów, wszystkie instrumenty doskonale zbalansowane, bo to nie remix, a powtórny mix i Steven Wilson z pomocą dzisiejszej technologii naprawdę, naprawdę potrafi wiele. Album Faithfully You ukazał się w roku 81. I to był album, który powstał na skutek rozwodu, jaki Phil Collins wówczas przechodził ze swoją żoną i jak strasznie go przeżył. No i też zupełnie było inne jego podejście do komponowania, bo to było po prostu w jego mieszkaniu, w którym został sam, siadł na fortepianie, zaczął to wszystko nagrywać i dlatego powstała taka bardzo intymna, ale też i wyciszona płyta, ale też zarówno bardzo, ale to bardzo zróżnicowana, bo tu mamy elementy właśnie takie jak In the Air Tonight, mamy elementy soulu, mamy sekcję dętą, mamy instrumenty jazzowe, mamy utwory takie para-jazzowe jak w stylu Weather Report, czy jego formacji Brand X. Kto nie zna, no to na pewno jedna z najdoskonalszych płyt pop w historii muzyki. Phil Collins, Faithfully You, In the Air Tonight. W tej chwili jeszcze dwa utwory i później jeszcze powrócimy. Behind the Lines, ciekawa przeróbka utworu, który otwiera płytę Duke zespołu Genesis i też otwierał koncerty Genesis przez wiele lat. No i później kolejna balladka This Must Be Love. Phil Collins, świeżutko zremasterowany, zremiksowany.

Phil Collins w wersji zremasterowanej przez samego Stevena Wilsona. Nie uciekamy zbyt daleko. Też remaster, ale cofamy się do roku 69.

takie sobie brzdąkanie, prawda? Ale to śpiewa Peter Gabriel, a wykonuje grupa Genesis, jak najbardziej. I nie słuchaliśmy nigdy razem wspólnie tych nagrań. One pochodzą z pierwszej płyty zespołu z roku 69. I mało jest takich zespołów, które mają tak fatalny debiut jak Genesis, że w ogóle fani nawet nie biorą pod uwagę tej płyty, kiedy mówią o zespole. Ja też, no bo to tak jak słychać. Ale dzisiaj jest wyjątkowy moment, no bo ta płyta też za pełną aprobatą i nawet są klipy takie, gdzie Tony Banks, Peter Gabriel, Anthony Phillips i Mike Rutherford słuchają razem tych miksów i też pomagają nad nimi pracować. Tak więc oni to zaaprobowali i też co ciekawe jest, to jest zupełnie nowy miks i zrobiono tu dobrą robotę, bo wyrzucono, czy bardzo, ale to bardzo ściszono sekcje smyczkowe. W każdym utworze były takie głośne sekcje smyczkowe, je trochę słychać, ale są bardzo wycofane. To był pomysł Stephena Kinga, który był wtedy menadżerem tych młodziutkich chłopaków. Chciał z nich zrobić taki drugi Bee Gees. Kazał im, zmiksował i powiedział, jak mają te swoje utwory, bo to ich kompozycje grać. No i wyszło właśnie coś takiego. Ale szybko zespół zmienił się i zaczął grać tak, jak naprawdę czuł. Ale to już jest zupełnie inna historia. No a na razie, na teraz jeszcze jeden utwór z tej płyty, From Genesis to Revelation. Też ciekawa historia, bo Genesis to z Biblii ktoś wpadł na taki pomysł, żeby nazwać zespół w ten sposób. No a From Genesis to Revelation, od Genesis, od genezy do objawienia, no to też z Biblii. I wtedy te płyty zaczęto wkładać, jak się ukazały, w półki, gdzie była muzyka religijna. Też to nie pomogło zespołowi się przebić. Jeszcze jeden utwór, In the Beginning.

Niewątpliwie słychać potencjał i gdyby nie producent Roger King, no to gdyby sami to nagrali, to pewnie brzmiałoby inaczej. Genesis, From Genesis to Revelation, dwa utwory ze zremasterowanej wersji debiutanckiej płyty. No to czas na nowości, takie skomponowane w 2026.

To formacja Pineapple Thief, czyli Złodziej Ananasów i nowa płyta. 16, już 16 płyta. Far and Wide zespół charakteryzuje się tym, że wydaje płyty często. W zasadzie kiedyś co roku, teraz może już nie tak często, bo co 2 lata, ale tych płyt jest naprawdę dużo i różnie z nimi jest. Pierwsze nie były tak dobre, ale im bardziej się zespół rozpędzał, tym płyty były ciekawsze i ta nowa jest również bardzo interesująca. Za nami kompozycja New World Order, a przed nami jeszcze 3, Hold the Ashes, This Empty Space i No Exceptions, The Pineapple Thief.

Naprawdę świetny kawałek. No Exceptions. Tak kończy się nowy album zespołu The Pineapple Thief. Far and Wide to jego tytuł, a wcześniej jeszcze trzy kompozycje. New World Order, Hold the Ashes i The Empty Space. Za 7 minut będzie godzina 21, a więc wkrótce półmetek dzisiejszej audycji. No a teraz zmieniamy całkiem klimat. Stare, dobre disco. This is what it is.

trwającej 100 minut płycie. No i to płyta moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawa, interesująca, bardzo dobra. Utwór utrzymany w klimacie disco początku lat 70. A to zespół The Tangent i Andy Tillison. Nowa płyta nazywa się Was. Regularnie The Tangent wydaje kolejne albumy. Co dwa lata, co roku. I który to już jest? 14 album zespołu. No ale on jest inny od pozostałych płyt. To album dwupłytowy przede wszystkim. Na płycie numer 1 to 3 utwory. Najpierw 20-minutowa suita, później właśnie Follow the River, ten, który przed chwilą, i kończy to wszystko 22-minutowa suita. Utrzymane w klimatach lat 70. nostalgia za tymi latami, i stylistycznie, i też tekstowo. A na płycie numer 2 to prawdziwa jazda bez trzymanki. W pełni instrumentalna suita podzielona na kilka części. Le suite, suite, tak się nazywa po francusku. I to taka fuzja dwudziestowiecznej muzyki klasycznej, jazzu, prog rocka, funku, sekcji dętej. I to też jest taki hołd dla utworów Five Bridges Keitha Emersona, który jeszcze stworzył z zespołem The Nice na początku lat 70. Ale dzisiaj posłuchamy kompozycji Was, otwierającej płytę. To numer 1, numer 2 to Follow the River, który słuchaliśmy, a płytę pierwszą zamyka utwór pod tytułem Was Not. No i ta kompozycja Was to jest naprawdę coś bardzo, bardzo ciekawego, interesującego, intrygującego, bym powiedział. Rozwija się bardzo powoli, delikatnie i wprowadza pewne elementy, których nie było do tej pory w muzyce The Tangent. Przede wszystkim jest mniej elektroniczna niż to, do czego przyzwyczaił nas zespół. Ale dosyć gadania, 22 minuty muzyki i Was. Proszę się wsłuchać, bo to się będzie pięknie, naprawdę pięknie rozwijało.

our case.

Słuchałem po raz kolejny i po raz kolejny z zapartym tchem. Wprost nie można oderwać uszu od tego utworu. Lubię właśnie takie kompozycje, które są nieprzewidywalne, długie i w których nie można przewidzieć, co się za chwilę stanie. W których jest dużo takich różnych drobnych elementów wymagających skupienia i podążania za muzyką. Tak i był ten utwór, jeden z najlepszych w ostatnich latach, jakie wydał Tangent. I taka jest ta płyta też cała, bardzo dobra płyta, a drugi krążek z tych dwóch, no to za tydzień fragmenty, bo to już zupełnie inna bajka i zupełnie inna muzyka instrumentalna i tak jak mówiłem, bardzo, bardzo zróżnicowana. The Tangent, płyta Was, bardzo polecam. A teraz wracamy do Nila Morsa and the Resonance, River of Light, tak się nazywa druga płyta tego projektu Nila Morsa i ja też przypomnę, że to druga płyta wydana, w zasadzie trzecia w tym roku autorska Nila Morsa, bo mieliśmy The Neil Morse Band na początku roku, później był solowy singer-songwriter, płyta, a teraz z zespołem The Resonance. Płyta ukazuje się dopiero pod koniec listopada, więc słuchacie ją przedpremierowo i tylko w muzycznych fantazjach w Radiu Bonton.

Neil Morse and Resonance. Zobaczymy, czym zaskoczy nas w przyszłym roku Neil Morse, ale z pewnością jakieś nowe wydawnictwa się pojawią. A tymczasem wracamy do Face Value Phila Collinsa w znakomitej reedycji, remiksie wykonanym przez Stevena Wilsona. 5-1 brzmi świetnie też.

Z repertuaru Johna Lennona Tomorrow Never Knows, czy The Beatles, chyba Johna Lennona solowego. A wcześniej Drawn Hand in Hand, I Missed Again, Phil Collins i Face Value zremasterowana, zremiksowana wspaniale przez Stevena Wilsona. Za wspólne spędzone 2 godziny dziękuję wszystkim. Tomasz Skibiński. Spotykamy się za tydzień po godzinie 20 w Muzycznych Fantazjach. A na koniec jeszcze jedna kompozycja, której nie słuchaliśmy, ze znakomitej płyty

Erika Gillette, The Watcher. Ja myślę, że to będzie chyba jedna z najlepszych płyt dla mnie 2026. Praktycznie od początku do końca jest świetna. Erika Gillette gra na wszystkich instrumentach. No posłuchajmy, to utwór, który kończy płytę. Dobranoc, do usłyszenia.

Bonton Radio i wszystko gra.